0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Witam serdecznie, Janusz Mus, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: You back.
1: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 30 maja.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka.
1: Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, i zapytali Go: jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą: jeżeli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

arcykapłani zadają Jezusowi pytania, ale On nie odpowiada wprost. Nie chodzi Mu o to, by wygrać dyskusję. On chce dotknąć serca. Może jest dziś w Twoim życiu sytuacja, która czeka na Jego dotknięcie. Nie na gotową odpowiedź, ale na spotkanie.

Gdybyś miał odpowiedzieć z głębi serca, najszczerzej, jak tylko potrafisz, na pytanie, które być może codziennie zadajesz Bogu, to jaka by była odpowiedź? Spróbuj być wobec siebie całkowicie szczery i pamiętaj, że Bóg nie ocenia, nie zawstydza, nie przerywa. Czeka na Twoje prawdziwe serce, takie, jakie jest.

Jezus nie narzuca odpowiedzi. Twoje powołanie, Twoja droga, Twoja tożsamość nie są czymś zewnętrznym. Są zapisane w Twoim sercu. Jakie pragnienie w Twoim sercu powraca najczęściej? Może właśnie tam zaczyna się jego plan.

Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, i zapytali Go: jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą: jeżeli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

Proś Jezusa o odwagę, by nie bać się pytań, by nie uciekać od konfrontacji z własnym sercem. To tam, w Twoim wnętrzu, On już działa.

0: Chwała Ojcu,
1: i Synowi,
0: i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
0: i na wieki wieków.
1: Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama. Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dzieci.

0: Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
3: Parara, parara,
4: audycja parara. Ze starej płyty.
5: Piosenka jest dobra na wszystko.
6: Powróćmy jak za dawnych lat.
7: Na cześć.
4: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Exner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Na targówku szwagra zięć, ulica Mokra numer 5. Ma swą dorożkę starą, troszkę stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targówek zna. Machają

samo żonę Felema i przy sobocie po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy płacić chce. Idziemy spać, choć ciężko wstać, orkiestra proszę grać. Bujaj się, Fela.

Co dzień mnie twój jasny wita wzrok, co dzień dodaje sił, mocny uścisk twoich drobnych rąk.

0: świecie, co płonie w nas. Za miłość siedem
1: ról.
2: Audycja ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
2: Na cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. To było najpewniej podpalenie, tak służby mówią o pożarze lasu pod Warszawą. Jest pierwszy przypadek ozdrowienia z zakażenia wirusem eboli. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Służba kontrwywiadu wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, po zgromadzeniu materiału przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury, a później sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo. Sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
0: Służby nie chcą zdradzić szczegółów tej sprawy ze względu na dobro postępowania. Wiele wskazuje na to, że przyczyną trwającego od środy pożaru w lasach województwa mazowieckiego było podpalenie, w ocenie strażaków, ogień, który dotychczas objął 300 hektarów prywatnych i państwowych lasów. Na tę chwilę jest pod kontrolą i się nie rozprzestrzenia. Tomasz Jóźwiak, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, poinformował, że ogień wybuchł w środę po południu na terenie jednego z prywatnych lasów w powiecie wołomińskim.
2: Podczas oblotu specjalisty analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
0: Obecnie pożar zabezpiecza 800 strażaków, kilkudziesięciu leśników i kilkuset policjantów oraz żołnierzy WOT-u. Z powodu akcji gaśniczej do odwołania całkowicie zamknięty jest też fragment krajowej 50. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Panujący obecnie szczep wirusa objawia się ostrą gorączką krwotoczną, która pojawia się po około 10 dniach od zainfekowania. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do sprawy wirusowych gorączek krwotocznych.
3: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
0: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Bytomiu wpadł 16-latek zatrzymany przy bankomacie. Próbował wyłudzić kod płatności od mieszkańca Wrocławia. Jak ustalili śledczy, młody mężczyzna podszył się pod znajomego mieszkańca Wrocławia i za pośrednictwem komunikatora internetowego próbował wyłudzić kod płatności na kwotę 800 zł. Na szczęście mieszkaniec Wrocławia nabrał podejrzeń i o całej sprawie poinformował policję. To pozwoliło zapobiec utracie jego pieniędzy, informuje Paulina Gnietko z bytomskiej komendy.
5: 16-latek podejrzany o próbę dokonania oszustwa za pomocą komunikatora internetowego trafił już do policyjnej izby dziecka, a o jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd rodzinny.
0: Policja przypomina o konieczności zachowania ostrożności podczas korzystania z internetu, stosowania dwuskładnikowego uwierzytelnienia oraz każdorazowo potwierdzenia próśb o pożyczkę bezpośrednio u osoby, która rzekomo o nią prosi.
6: Reklama.
7: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu leśnice osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie alejaplatanowa-2.
8: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. To wspólne dzieło reportera Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia. Autorzy przeprowadzili swoiste dziennikarskie śledztwo, odwiedzając kluczowe miejsca związane z życiem Miriam, między innymi w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Publikacja stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, łączące rzetelne badania historyczne i archeologiczne z teologiczną interpretacją losów Matki Bożej. Treść opiera się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na apokryfach, tradycji Kościoła oraz wynikach współczesnych ekspertyz naukowych dotyczących relikwii. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Napaść na 12-letniego chłopca w centrum Krakowa. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Polska turystka zginęła w Parku Narodowym Słowacki Raj na Słowacji. O tragedii poinformowała dziś chorska służba. Do wypadku doszło w wąwozie, gdzie 67-latka odłączyła się od grupy, obawiając się trudności związanej z pokonaniem szlaku wyposażonego m.in. w drabinki i łańcuchy. Po utracie kontaktu telefonicznego z turystką jej towarzysze zawiadomili służby. Ciało kobiety odnaleziono w stromym terenie poniżej wielkiego wodospadu. Krakowska policja postawiona w stan gotowości, wszystko po napaści na 12-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego wczoraj po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
1: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
0: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, zarówno umundurowanych, jak i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tak tłumaczy rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Jest to odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzystają jedynie Rosjanie. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Nowym Jorku encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji została przyjęta z wdzięcznością i otwarciem. Mówił o tym dla Radia Watykańskiego arcybiskup tego miasta Ronald Hick. Ludzie widzą, że papież na serio traktuje jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata.
3: Holy Father has his finger on the pulse.
4: Widać, że Ojciec Święty trzyma rękę na pulsie prawdziwych problemów świata. Sztuczna inteligencja jest tu na stałe i wszyscy o tym mówią. Leon XIV od samego początku pokazuje, że jako Kościół będziemy angażować się w sprawy świata i zajmować się realnymi tematami. Kiedy rozmawiam z młodymi, widzę, że jest to dla nich podstawowa troska. Pytają, czy to, czego uczą się teraz, przyda się w karierze, w pracy, która być może za 10 lat nie będzie już istnieć, bo zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. To są prawdziwe obawy, a ta encyklika daje nam praktyczny plan działania.
0: Dodajmy, że cała encyklika Magnifica Humanitas jest już dostępna po polsku w formie audiobooka. Można jej słuchać bezpłatnie na polskiej stronie Vatican News.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Exner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.

Minęła godzina 11:45. Zapraszamy więc w Radiu Rodzina do wspólnej modlitwy intencjami, które możecie wysyłać do nas na numer nieprzerwanie, oczywiście 7148, zaczynając od słowa intencje. Możecie również do nas dzwonić telefonicznie właśnie, aby wyrazić swoją modlitwę osobiście, wybierając numer 71 322 20 22. Powtórzmy numer 71 322 20 22. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Pomódlmy się wspólnie intencją, którą nadesłaliście Państwo do nas drogą SMS. Proszę o modlitwę, o zdrowie dla babci Heleny, która w piątek trafiła do szpitala. Proszę, aby wszystko potoczyło się dobrze.

0: Prośmy wspólnie o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół, za dusze w czystu cierpiące, prosi Agata, oraz o łaskę nawrócenia, pokój serca i duszy dla brata Andrzeja i uzdrowienie z ciężkiej choroby Janka. Jezu, ufam Tobie, Ty się tym zajmij. A my już teraz odbieramy pierwszy telefon z modlitwą i serdecznie zapraszamy. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo proszę modlić się za wszystkich chorych, szczególnie za siostrę Milę, która dziś ma wyniki, żeby były dobre, żeby wszystko, żeby nie amputowali jej nogi. Bardzo proszę. Proszę wszystkich słuchaczy, aby się za nią modlili. Ona już tyle wycierpiała, że już jest w kresu wytrzymałości. I za wszystkich chorych, za zmarłych proszę za radość wieczną. I Wam dziękuję za to, że jesteście, że możemy przez Wami łączyć się i prosić o modlitwę Matkę Boską. Szczęść Wam Boże, niech Wam słonko zawsze świeci. Z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Pięknie dziękujemy za każde wypowiedziane słowo modlitwy. Oczywiście wspieramy w tych wszystkich intencjach.

0: Odbieramy telefon z modlitwą i serdecznie zapraszamy. Szczęść Boże.
1: Ja widzisz, wszystko są chamy na pewno, Panie, żeby się nie zmoga. Tak się oczy wolę, żeby dali się nie mówić, bo ja nie dam rady. A ja chcę owocny prawie za lud oraz wykazy imieniu cioci, że ja zgadzam matki na małe bożenki też życzę. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie i zapraszamy pozostałych słuchających nas w swoich domach do wspólnej modlitwy. Przypomnijmy numer 71 322 20 22. Jeszcze raz powtórzmy 71 322 20 22. Możecie oczywiście wysyłać swoją modlitwę do nas również za pomocą wiadomości SMS wysyłanej na numer 71 48, zaczynając wiadomość od słowa intencje.

0: Słuchajcie, Radio Rodzina, na naszej antenie trwają intencje, a my już teraz odbieramy kolejny telefon z modlitwą. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, chciałem prosić o zdrowie i potrzebne łaski dla całej mojej rodziny, szczególnie dla mojej siostrzenicy Aleksandry, prosząc o miłosierdzie Boże dla Marii Świstowskiej, Genowefy Bolesława Jana Gibas, Natalii Świstowskiej, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dusze znajomych i sąsiadów oraz w Bogu intencji wiadomej i zakończenie wojny na Ukrainie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
0: Dziękujemy również, szczęść Boże, i oczywiście wspieramy w każdej z tych intencji.

Panie Boże, dziękuję Ci za moje życie w nowym miejscu. Miej w swojej opiece Jacka. Wlej w jego serce odwagę do otwartości na zmiany. Jezu, ufam Tobie.

Prośmy wspólnie za księdza Marcina, Daniela i Bartosza z okazji 17. rocznicy święceń kapłańskich o opiekę Maryi.

Teresa prosi o modlitwę za córkę Violę, w sprawie wiadomej Panu Bogu, za wszystkich chorych, samotnych. Dziękuję, że jesteście. My również dziękujemy za tę intencję i oczywiście zachęcamy naszych słuchaczy do tego, aby włączyć się właśnie do modlitwy za właśnie wszystkie wspomniane na naszej antenie intencje, ale i również za te, które nosicie Państwo w swoich sercach.

Już za chwilę wybije godzina 12, dlatego pięknie dziękujemy za każde wypowiedziane słowo modlitwy na naszej antenie oraz za wszystkie informacje, wszystkie wiadomości i intencje, które nadesłaliście do nas Państwo drogą SMS. A tymczasem zapraszamy do kontynuowania wspólnego czasu modlitwy Aniołem Pańskim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa.

losowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencjach wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu, nadal nie ma porozumienia. Policjanci zapobiegli ustawce pseudo-kibiców w Chorzowie. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba. Trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych, mówi Karolina Gałecka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
0: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu mamy prezydenta Karola Nawrockiego. Służby podkreślają jednak, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wbrew zapowiedziom wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, które miałoby otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus. Jak podał New York Times, administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To może być jedna z trudniejszych rekrutacji ostatnich lat dla świeżo upieczonych maturzystów. Na uczelnie od października trafi rocznik z wyżu demograficznego, więc walka o indeksy, szczególnie na najpopularniejszych kierunkach, może być większa. O przygotowaniach do naboru na Uniwersytecie Jagiellońskim rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
3: Wśród nich są kierunki łączące tradycyjną naukę z technologią, m.in. humanistyka cyfrowa. Trenowanie sztucznej inteligencji bez humanistów nie jest możliwe, mówi kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim Kamil Gajęcki.
4: W miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe były coraz bardziej precyzyjne.
3: Nowa oferta ma odpowiadać na zmieniający się rynek pracy i rozwój sztucznej inteligencji. Studenci będą się uczyć m.in. analizy danych, korzystania z narzędzi AI, tworzenia treści cyfrowych. Kierunki mają też mieć bardziej praktyczny charakter, z projektami i współpracą z branżą.
0: Rejestracja na UJ-cie rusza 1 czerwca, czyli w najbliższy poniedziałek, podobnie jak i na innych polskich uczelniach. Śląscy policjanci udaremnili bójkę pseudo-kibiców. Do ustawki miało dojść w rejonie rynku w Chorzowie, gdzie zgromadziła się grupa kilkudziesięciu osób próbujących sprowokować starcie z kibicami miejscowego klubu piłkarskiego. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z kilku jednostek, którzy zabezpieczyli teren i nie dopuścili do konfrontacji ani zniszczeń w miejskiej infrastrukturze. Podczas interwencji nikt nie został ranny. Policja opublikowała teraz w internecie nagrania z kamer na mundurach funkcjonariuszy, które dokumentują przebieg akcji.
5: Za nami deszczowy poranek w stolicy Dolnego Śląska, ale dla tych, którzy kochają słoneczko, już teraz dobre wieści, ponieważ właśnie wspomniane słońce zagości na naszym niebie i będzie dziś nam towarzyszyło do godziny 20.55. Dodatkowo aktualnie na wrocławskich termometrach 22, już miejscami 23 stopnie, a temperatura ta będzie rosła, aby maksymalnie w środku dnia pokazać nawet 26 kresek.
6: Reklama.
7: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii i chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
13: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
14: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina.

22 minuty po godzinie 12 na zegarach. Słuchacie Radia Rodzina, a my mogliśmy się już słyszeć chwilę przed godziną 12 podczas intencji, ale nie było jeszcze okazji, aby tak oficjalnie się razem z Wami przywitać. Tak więc dzień dobry, mam nadzieję, że ta sobota mija Wam w przyjemnym klimacie. Jeśli nie, no to jesteście w dobrym miejscu, bo przed nami oczywiście przyjemna, fajna sobota w Radiu Rodzina. Przy mikrofonie już teraz melduje się Justyna Kubiś, a przed nami skondensowane fajne godziny. Do godziny 15 jestem razem z Wami dziś, ale do tego czasu oczywiście na naszej antenie wiele ciekawych rozmów, dużo muzycznego klimatu, ale i również jakiś fajny konkurs, ale nie zdradzam nic więcej. To musi pozostać tajemnicą jeszcze przez chwilę przynajmniej. No ale oczywiście kontynuujemy już teraz również nasze muzyczne, fajne popołudnie. Przed nami klasyka, Budka z Flera i takie tango.

0: So I'm wearing my brand new shoes.
1: 34 minuty po godzinie 12. Słuchacie Radio Rodzinę, a ja nie inaczej przychodzę już teraz do Was z bardzo fajną propozycją na dzisiejsze popołudnie. Jeśli szukacie fajnego pomysłu na spędzanie tego czasu, no to warto zajrzeć dziś do Parku Szczytnickiego, bo pod iglicą tuż obok Hali Stulecia od godziny 11 trwa piknik plenerowy służby dzieciom. Jest to wydarzenie przygotowane przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji wspólnie z innymi służbami mundurowymi. Dla najmłodszych na przykład na miejscu czekają strefy animacji, zabawy i aktywności sportowe, a dorośli mogą z bliska zobaczyć, jak wygląda codzienna praca służb. A jak wiadomo, dobry piknik nie może obyć się bez czegoś smacznego, dlatego dla uczestników przygotowano także tradycyjną wojskową grochówkę, więc jeśli macie ochotę dziś na troszkę wolnego czasu, no to oczywiście spędzonego takiego w fajnym towarzystwie wojskowym i oczywiście jednocześnie edukacyjnym, no to do godziny 18 pod iglicą dzieje się naprawdę sporo.

Zamiast aplikacji randkowych, parkiet, rozmowa i spojrzenie w oczy. Już 27 czerwca we Wrocławiu odbędzie się pierwsza edycja Balu Wolnych Serc, wydarzenia skierowanego do młodych katolików w wieku od 18 do 30 lat, którzy chcą poznać nowych ludzi i spędzić czas w bezpiecznej, bezalkoholowej atmosferze. I o tym właśnie już za chwilę na naszej antenie o godzinie 13.10 opowie Jakub Łuckiewicz, organizator inicjatywy, więc serdecznie zapraszamy singli do wysłuchania naszej rozmowy, ale nie tylko. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co ciekawego dzieje się właśnie na terenie naszego miasta, no to serdecznie zapraszamy.

0: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami, służby dogaszają zarzewia na Mazowszu. Na stacji Łódź Fabryczna Wielka Gratka z okazji Dnia Dziecka. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą na krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
1: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
0: Świadkowie mówią, że go znają od dłuższego czasu. Stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy, a strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej takiego czegoś nie widzieli.
2: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się, to było faktycznie widać z daleka.
3: Oddychać nie można tu było, ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
0: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach całego kraju.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę, symulator SOR-u, mówi autor gry dr Marek Bączar.
5: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze, czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy

0: diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
1: Gra jest ogólnodostępna, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na dworcu fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro czynna będzie od 10 do 16. Co ważne, wstęp jest bezpłatny.
2: Piękny sobotni dzień trwa, a na terenie Dolnego Śląska dziś słonecznie, ale i również miejscami odrobina chmur i przelotne opady deszczu. A w stolicy Dolnego Śląska już dziś dużo słońca i maksymalnie 26 kresek, ale jak na razie 23 stopnie Celsjusza, a do tego wiatr wiejący ze sporą siłą 27-28 km na godzinę.
3: Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina.
1: Wrocław 92 FM.
2: W studiu Radio Rodzina Jakub Łuckiewicz, organizator Balu Wolnych Serc. Dzień dobry.
3: Dzień dobry jeszcze raz.
2: Bal Wolnych Serc. Co to jest za inicjatywa? Bo będzie organizowana po raz pierwszy.
3: Tak, to jest nowa inicjatywa, powstała we Wrocławiu dla osób głównie z duszpasterstw akademickich oraz wspólnot oraz innych stowarzyszeń, które w Duchu Świętym wyrastają w wierze i mają jakby takie predyspozycje, jeżeli chodzi o zarówno zakres wiekowy, jak i stan cywilny, że tak powiem.
2: Jak się narodziła inicjatywa? Jest dość dużo takich bali, aplikacji, speed datingów, a wy postanowiliście zorganizować bal. Dlaczego?
3: Bal to jest taka forma spotkania na żywo, gdzie człowiek może sobie spojrzeć w oczy, zobaczyć jak jest naprawdę. No w aplikacjach randkowych czy innych speed datingach nie wiadomo właściwie na co się pisze. Nie można jakby wszystkiego przewidzieć. A tutaj mamy bezpośredni kontakt, na którym nam właśnie zależy. Można pogadać, pobawić się, wziąć od siebie numer. Właściwie to tak, no o to właśnie nam chodzi, żeby młodzi ludzie spotykali się i się poznawali. Żeby połączyć również te właśnie grupy zarówno duszpasterskie, jak i wspólnotowe, ponieważ różne są zakresy wiekowe dla duszpasterstw. Niektóre osoby już wychodzą ze względu na wiek, a jednak jeszcze gdzieś tam dalej idą, na przykład do wspólnot, dołączają gdzieś dalej, a już nie mają dostępu do poprzednich jakby grup. No i my chcemy stworzyć taką przestrzeń, atmosferę, żeby wrócić do siebie, raz, że zintegrować również ze sobą różne duszpasterstwa, żeby bardziej się poznały, wymieniły na przykład swoimi tam jakimiś odczuciami. No i generalnie tak, na tym to polega.
2: Tak, tutaj na plakacie waszym jest napisane duszpasterstwa i wspólnoty razem w jednym rytmie. Rozumiem, że wy tworzycie, jesteście grupą z różnych duszpasterstw i wspólnot, które się zgrały i stwierdziły, robimy.
3: Tak jest. Z każdym duszpasterstwem mam tam jakiś kontakt i razem postanowiliśmy stworzyć coś większego tak naprawdę, na większą skalę, z właśnie też innymi grupami, także wspólnotami. Jeżeli chodzi o genezę powstania, to właśnie ze z tymi znajomymi, grupą znajomych przy pewnym wieczorku usiedliśmy i po prostu powstał pomysł, ktoś dopowiedział coś i tak się ulepiła cała forma właściwie.
2: Wspomniałeś o ludziach młodych. Jaki przedział wiekowy jest mile widziany na balu?
3: Przedział wiekowy, jaki puszczamy, to jest między 18 a 30 lat. I to jest jeden z warunków. Drugi z warunków jest to, jak sama nazwa wskazuje, bal wolnych serc, więc żeby te osoby miały wolne serce. My, aby 100% uczestników miało wolne serce, ponieważ żeby nikt jakby nie bał się, że podbije do kogoś, a się okaże, że ta osoba kogoś ma.
2: Data 27 czerwca, tak przed wakacjami chcieliście zorganizować, aby znaleźć połówkę?
3: Tak, tak. Raz, że przed wakacjami, dwa, że potem będą też pielgrzymki różne, także można razem gdzieś się wybrać, coś pomyśleć, żeby jak się kogoś pozna już, żeby się wybrać właśnie, a dwa, że będzie to już tak po sesji, więc ludzie nie będą się również stresować egzaminami. Raczej to jest taka luka pomiędzy właśnie wakacjami a końcem roku akademickiego.
2: To przejdźmy już do imprezy, jaka odbędzie się 27 czerwca na Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jak wygląda harmonogram? Co czeka uczestników wydarzenia?
3: Zanim przejdziemy do Auli, rozpoczniemy mszą świętą w intencji o poznanie dobrego męża, dobrej żony w katedrze Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Następnie przechodzimy do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie między tam godziną 19.30 a 20.00 rozpoczniemy również modlitwą, jakby ktoś nie miał możliwości albo nie zdążył na mszę, żeby go to nie ominęło. Także takie uroczyste rozpoczęcie, a następnie przechodzimy już do tańców. Jeżeli chodzi o samą aulę, tudzież salę, Jest ona podzielona na dwie strefy. Dla strefy z parkietem, gdzie będziemy mieć różne tańce integrujące. Postaramy się je dobrać w ten sposób, żeby każda osoba mogła zatańczyć z wieloma, na przykład z 40 przez chociaż chwilę, żeby spojrzeć sobie w oczy, się bardziej poznać, oswoić z tą całą grupą, która tam będzie. Oraz druga strefa to jest strefa na posiłki oraz na rozmowy, gdzie będą podawane właśnie ciepłe posiłki, będą zimne napoje, ciepłe napoje, ciasta oraz wiele, wiele innych takich również przekąsek ze stołami.
2: Oczywiście obowiązują stroje wieczorowe.
3: Oczywiście obowiązują stroje wieczorowe. Właśnie na tym polega bal, żeby wyciągnąć coś ładnego z szafy, żeby ubrać. I to jest właściwie jedyny wkład, jaki ma uczestnik, ponieważ nie musi dbać o nic innego właściwie, nie musi nic przynosić na ten bal. Wystarczy ładnie się ubrać, przyjść, się pomodlić i dobrze bawić.
2: Jak można się zapisać i ilość miejsc jest ograniczona? Ile przewidujecie uczestników?
3: Przewidujemy 200 uczestników. Można się zapisać przez stronę facebookową Balu Wolnych Serc, gdzie jest link podany do formularza. Można również napisać do nas na maila wolneserca@gmail.com. Cena to jest do końca maja 100 zł, a od 1 czerwca rośnie do 120.
2: Czy będziecie weryfikować, ile zapisze się kobiet, a ile mężczyzn, żeby te szanse były porówno?
3: Tak. Kontrolujemy te statystyki oraz będziemy to publikować na bieżąco również na naszej stronie facebookowej, gdzie będą pojawiać się później również zdjęcia, również opinie i wszelkie inne niezbędne informacje.
2: Na dzień dzisiejszy ile się zapisało mężczyzn, a ile kobiet?
3: Nie jestem pewien, ale jest przewaga mężczyzn. Natomiast mnie to bardzo cieszy, ponieważ na takich balach jest zazwyczaj przewaga kobiet, więc myślę, że na pewno to się jeszcze wyrówna.
2: Z rzeczy takich organizacyjnych, impreza jest całkowicie bezalkoholowa.
3: Tak, impreza jest bezalkoholowa. Chcemy pokazać, że młodzi ludzie, właśnie studenci, też potrafią się dobrze bawić i poznawać, czuć się swobodnie w swoim towarzystwie, bez jakichkolwiek właściwie używek. Tutaj będzie wszystko zabronione na auli. Będziemy to też sprawdzać, jeżeli ktoś byłby pod wpływem takich, to zostanie po prostu poproszony o opuszczenie balu. A także jest ten bal objęty patronatem Wydziału Duszpasterskiego. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ cieszymy się, że mamy takie wsparcie od strony duchownej, zarówno jak od biskupa Macieja Małygi, jak i od całego duszpasterstwa oraz wszystkich właściwie duszpasterstw, które się gdzieś tam pojedynczo zaangażowały w organizację tego balu.
2: Czym wasze wydarzenie wyróżnia się na tle innych wydarzeń dostępnych?
3: Nasze wydarzenie wyróżnia się tym, tak jak teraz wspomniałem, że jest to impreza bezalkoholowa. Jest to impreza skierowana stricte do osób stanu wolnego, do młodych osób oraz w takim właśnie objęciu grupy łączących wspólnoty i duszpasterstwa.
2: Bal Wolnych Serc już 27 czerwca. O szczegółach opowiadał organizator Jakub Łuckiewicz. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.

Słuchajcie, Radio Rodzina przy mikrofonie razem z Wami Justyna Kubiś i ciekawa jestem, czy pamiętacie, jak równo tydzień temu w sobotę opowiadałam Wam o rekordzie systemu kaucyjnego i tutaj naprawdę bardzo fajna sprawa zadziała się w tym tygodniu, no bo ten rekord jest już nieaktualny. Nowym rekordzistą został pan Wiesław, który do automatu w sklepie Kulfon w Kołbieli na Mazowszu oddał aż 7851 butelek i puszek. No a efekt jest taki, że uzbierał z tych zbiorów prawie 4000 zł, więc naprawdę przyznam, że robi to wrażenie, bo na przykład jedni zbierają sobie gdzieś tam punkty na jakichś kartach lojalnościowych, drudzy zbierają magnesy z wakacji, no a tutaj jak widać pan Wiesław zbierał butelki i puszki, naprawdę mu się to fajnie opłaciło, więc jak to mówią, biznes is biznes, no a przy okazji można zrobić coś dobrego dla środowiska, no i dać opakowaniom drugie życie, więc naprawdę jest to bardzo fajna opcja. Ciekawe tylko, jak długo ten rekord zostanie niepobity i się utrzyma, no bo patrząc na tempo jego bicia, no to już ktoś pewnie gdzieś tam w zaciszu swojego domu szykuje kolejną dostawę do automatu.

0: autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Exner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.

Już za kwadrans wybije godzina 14, chwilę później na naszej antenie zrobi się naprawdę smakowicie. Naszym gościem będzie Ula Bartoszewicz, właścicielka sklepu w Starej Rzeźni, z którą porozmawiamy o regionalnych produktach, lokalnych smakach i o tym, jak w codziennej kuchni wybierać rozwiązania, które są nie tylko dobre dla nas, ale także bardziej przyjazne środowisku. Jeśli lubicie odkrywać kulinarne inspiracje i szukacie pomysłów na świadome gotowanie, no to koniecznie zostańcie z nami, a rozmowę poprowadzi dla Państwa Judyta Exner.

0: Dziś podpisywane są umowy w ramach programu SAFE. Policja rozbiła grupę przestępczą zakładującą fikcyjne uczelnie. Paliwa tanieją, diesel jest najtańszy od 3 miesięcy. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. W ramach programu SAFE dziś podpisanych zostanie 29 umów na kwotę 78 miliardów złotych. To absolutny rekord, powiedział wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Dodał, że to historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska. Minister Obrony Narodowej uczestniczył w podpisaniu umowy w ramach programu SAFE w zakładzie Dezamet. Umowa ta dotyczy realizacji Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Kontrakt opiewa na ponad 13 miliardów złotych dla wszystkich spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej Amunicja. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policja z Łodzi rozbiła grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej komendy.
1: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
0: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali także drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb Państwa mógł stracić przez tę grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu

0: momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł. 50 groszy, taniej też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
1: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
0: A to nie koniec dobrych informacji, bowiem początek czerwca ma przynieść kolejne spadki cen.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już dziś wieczorem o godzinie 19 najważniejsze sanktuaria maryjne na świecie połączą się z Ojcem Świętym w modlitwie różańcowej o pokój. Na papieskie wezwanie odpowiedziały m.in. Jasna Góra, Fatima, Lourdes, Loreto czy sanktuaria na Filipinach i w Libanie. Z różnych kontynentów popłynie jedna modlitwa o zakończenie wojen, pojednanie narodów i pokój w ludzkich sercach.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
4: Minęła godzina 14, czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś na terenie całego Dolnego Śląska piękny i słoneczny dzień, choć miejscami pojawić się mogą jeszcze oczywiście przelotne opady deszczu, jak i odrobina chmur, ale za to na termometrach nie zobaczymy dzisiaj mniej niż 21 stopni. Aktualnie we Wrocławiu, w stolicy, 24 kreski, a będzie jeszcze cieplej, nawet 26 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
5: Reklama.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Ula Bartoszewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Ula jest właścicielką sklepu w Starej Rzeźni, który współprowadzi razem ze swoją mamą Marią oraz córką Julią. I porozmawiamy właśnie o tym rodzinnym biznesie, ale też o produktach regionalnych, lokalnych i o zdrowej żywności.
2: Dokładnie. I jeszcze dodam, że wspierają nas nasi mężczyźni, którzy są od tych ciężkich prac. I
1: oczywiście nie możemy ich pomijać.
2: Dlatego biznes rodzinny całą rodziną.
1: Zaznaczmy, że sklep w Starej Rzeźni mieści się przy ulicy Szewskiej, w takim bardzo klimatycznym, myślę, miejscu, w starej kamienicy i też łączy taką tą powierzchnię, czyli na parterze, oraz schodkami można zejść do piwnicy, gdzie są różne ciekawe tajemnice.
2: Tak, tajemnice jeszcze są nieodkryte, ponieważ akurat w tej chwili mamy remont, ponieważ na 10. rocznicę naszego sklepu będziemy dokładać do naszej oferty dla klientów jeszcze takie małe bistro, gdzie będzie można na bieżąco spróbować tych naszych smaków dolnośląskiej kuchni od rodzinnych gospodarstw.
1: Powiedz, Ulu, jak to się wszystko zaczęło, ten pomysł, by prowadzić wspólnie taki sklep?
2: Na początku był lokal, wiadomo, i pomysł, co w nim robić. Ja w tym momencie pracowałam w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, no i zajmowałam się produktami regionalnymi. No i z miłości do tego właśnie powstał sklep. Moja mama, zainspirowana wyjazdem studyjnym po smakach Małopolski, postanowiła, że a może jak ty jesteś, że tak powiem, przy źródle, to może otworzymy taki sklep we Wrocławiu, ale z dolnośląskimi smakami. No i tak właśnie powstało, że ja tych naszych gospodarzy, rolników, którzy na co dzień z nami współpracowali, poprosiłam, aby też zaistnieli w moim sklepie.
1: A powiedz, jak smakuje Dolny Śląsk, bo mówisz o tych regionalnych produktach, chociaż kilka wymień.
2: Dolny Śląsk to jest jednym słowem nie do opowiedzenia, ponieważ jesteśmy takim tyglem kulinarnym, ponieważ nasza historia ludzi, którzy mieszkają na naszych polskich ziemiach, to jest jednak wszyscy przyjezdni. Po wojnie osiedlili się na Dolnym Śląsku, więc jednorodnej kuchni nie mamy. Mamy od po niemieckich hekeli, wurstów, po nasze nawet pierniki, które dzisiaj przyniosłam do studia, aby do kawy było coś słodkiego, są starsze na ziemiach polskich niż toruńskie. O 100 lat mamy takie zapisy, więc no jesteśmy ciekawym rejonem. Mój dziadek od strony mamy przyjechał tutaj w latach 50. i tworzymy kuchnię grecką. Więc nasze Stowarzyszenie Greków w Polsce też tutaj ma swoje korzenie i ta kuchnia też jest gdzieś przemycona do dolnośląskiej kuchni.
1: Brzmi bardzo smacznie wszystko. Ja przyznam, że sama też bardzo lubię takie małe targowiska, małe sklepiki. No i mam takie poczucie, że jednocześnie robiąc tam zakupy, wspieramy jakieś takie właśnie rodzinne biznesy. Tak jest, zgadza się, prawda?
2: Dokładnie, kiwam głową, ponieważ większość z tych gospodarstw to są również gospodarstwa z tradycją. Od ziarenka po produkt końcowy, na przykład kiszonki Schneiderów z Karnic, tam Michał uprawia pole, że od ziarenka do końcowego etapu, jakim są kiszonki, które też u mnie można popróbować, można kupić, od tradycyjnej kapusty kiszonej, ogórków po rzodkiewkę, a teraz ostatnio również innowacyjną kapustę kimchi na bazie swoich produktów. Wykonali właśnie też taki produkt nowocześniejszy, gdzieś zaczerpnięty z kuchni koreańskiej.
1: Ja oczywiście uwielbiam kiszonki Schneiderów. Widziałam nawet, że czasami funkcjonują jakieś takie nawiązania do kiszonek Schneiderów, gdzie jest podobna nazwa, bo po prostu jest to taki już legendarny produkt, jeśli chodzi na przykład o ogórki kiszone. Ale ja mam takie wrażenie, że z tą produkcją tej żywności, ze sprzedażą, bo to często te osoby również sprzedają tą żywność na jakichś targowiskach, jest w tym jakaś taka niesamowita autentyczność. Te produkty są po prostu, można powiedzieć, w dużym skrócie prawdziwe.
2: Tak, są prawdziwe i jest to jakby też zaznaczane w rozmowie z klientem, że nie nie oszukują, nie chcą jakby na przykład dołożyć jakiegoś środka chemicznego, żeby przyspieszyć pewien etap czy zakiszenia, czy nawet wyprodukowania kury, która chodzi sobie po podwórku i grzebie ziemi. Więc myślę, że te wszystkie nasze lokalne, blisko naszego miejsca zamieszkania produkty są dużo, dużo cenniejsze niż te, które kupowane w wielkich supermarketach.
1: Ja mam wrażenie, że to, co mówisz, to wciąż jest takie często odkrycie dla wielu osób, bo coś, co wydawałoby się oczywiste, że jest to żywność blisko nas, tak jak my, doświadcza tych samych warunków, powiedzmy, klimatycznych i jest niemalże, można powiedzieć, stworzona dla nas, ale to jest, tak jak mówię, czasami odkrywcza myśl, bo w supermarketach możemy dostać mnóstwo żywności, również egzotycznej, często w niskiej cenie. Nie wiem, dla wielu osób jest to łatwiejszy krok niż szukanie, wiesz, bo wybrać się do twojego sklepu to jest takie wymagające tak. Troszeczkę, żeby znaleźć akurat taką perełkę.
2: Mhm. Znaczy, wiadomo, dostępność i ten pęd, w którym żyjemy, no to powoduje to, że a wejdziemy do supermarketu, nakupimy wszystkiego i mamy już jakby podstawę do posiłków, chociaż czasami gotowe też, wiadomo, często są kupowane. No ale jeśli ktoś nawet, mam klientów, którzy po przejściu chorób jakiś dopiero dotarło do nich, że trzeba się zdrowo odżywiać i myśleć o tym, co jemy, to w tym momencie szukamy. Szukamy mleka koziego, który jest dobry dla osób po chemioterapii, szukamy zdrowego mięsa, dzieciaczki nam się urodzą, chcemy je karmić czymś zdrowym, a nie nafaszerowanym antybiotykami i dopiero w tym momencie, gdzie jakby jesteśmy odpowiedzialni też za tą osobę jako mama, jako no, rodzic, zaczynamy szukać, bo chcemy to maleństwo też wychować w czymś, no, żeby rosło zdrowo. A jednak faktycznie dużo chorób zaczyna się od jedzenia.
1: Zgadzam się też często właśnie na targowiskach. Widzę osoby, które mówią o tym otwarcie, że po prostu szukają takiej żywności ze względu na swoje zdrowie i na zdrowie swoich bliskich. A powiedz, czy twój sklep to w jaki sposób się tam sprzedaje, co się sprzedaje, wpisuje się to w taki nurt slow food?
2: Jak najbardziej. To jest, nawet sam kiedyś też uczestniczyłam w slow food Dolny Śląsk. I no, krótkie łańcuchy dostaw tak zwane powodują to, że ten towar jest jak najbardziej świeży, a nawet jeśli jest brzydki, to znaczy, że nie jest opryskany, to znaczy, że nie jest przenawożony i jabłka, które mam u siebie w sklepie, no wszyscy się dziwią, że są takie duże, ale odpowiednie przycinanie drzewek, no jestem magistrem rolnictwa, więc jakby też z drugiej strony wiem, skąd się te produkty biorą i dlaczego tak wyglądają, no powodują, że te jabłka są fotografowane przez turystów, bo są takie piękne. Więc te soki tłoczone z tych jabłek, wiemy, że one są z soków, które są zdrowe. Ziemniaczki, wszystkie inne nowaliki, które teraz się będą pokazywać, szparagi z Magnic, no też już mają swoją historię i też się wpisały w naszą kuchnię, nawet poprzez Europę na widelcu, jeśli jak byli, mieliśmy to super święto Wrocławia, to też jakby królowały szparagi na talerzach restauracji dolnośląskich. W tej chwili też widzę, że w menu już są wprowadzone w restauracjach właśnie szparagi nasze.
1: Wymieniłaś już kilka warzyw, trochę wspomniałaś o produktach. Co jeszcze znajdziemy w twoim sklepie?
2: Sery. Jesteśmy takim małym potentatem serowarstwa. Mamy od serów kozich po sery krowie. W tej chwili jest sezon na mleko owcze. Owieczki mogą, możemy wykorzystywać mleko owcze, więc sery owcze. I mamy kilku naprawdę zacnych serowarów. Ostatnio Sylwek Wańczyk też odebrał zacną nagrodę. Mamy sery z Łomnicy, mamy sery ze Ślubowa, mamy ser od Honoraty. No jest naprawdę źródło, a owcze delicje też teraz już, no owieczka mleko daje, więc też no, możecie poszukiwać naprawdę takich produktów, których nie znajdziecie w supermarkecie.
1: Powiedz może dla naszych słuchaczy takie zaproszenie do jakiegoś jednego konkretnego produktu, który, jak to się mówi, odmieni ich życie. Mam na myśli, że rzeczywiście zmieni sposób patrzenia na ten konkretny produkt, na to konkretne jedzenie.
2: No ja jestem fanem od zawsze pstrąga kłodzkiego i pstrąga kłodzkiego w postaci surowej do upieczenia w piekarniku wędzonej, a jak i w zalewie pomidorowo-octowej. Więc jeden mały produkt, który jest naszym produktem sztandarowym, jest wpisany na listę Ministerstwa Rolnictwa jako produkt dolnośląski, no to naprawdę można się rozsmakować w tym mięsie.
1: Bardzo ci dziękuję. Tym takim smacznym akcentem zakończymy tę rozmowę i zaprosimy naszych słuchaczy do odwiedzenia właśnie sklepów Starej Rzeźni. Myślę, że znajdziecie tam mnóstwo ciekawych przysmaków i wrócicie tam nieraz. Ze mną była Ula Bartoszewicz, właśnie właścicielka sklepu mieszczącego się przy ulicy Szewskiej. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

Dochodzi 30 minut po godzinie 14, to była piosenka Pam Pam Pam, czyli odrobina popowego, folkowego brzmienia od Dawida Tyszkowskiego i zespołu LOR. A jeśli jesteście typem słuchacza, który nigdy nie ma dość dobrej muzyki, to już teraz tematycznie, specjalnie dla Was zespół Kent i piosenka, w której można się rozpłynąć, czyli Music Nonstop.

Ciekawa jestem, czy wiecie o tym, jakie dzisiaj mamy święto. W Polsce powinno ono mieć bardzo wysoką rangę, ponieważ według kalendarza świąt nietypowych obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. No i w tym miejscu umówmy się szczerze, niewiele jest takich produktów, które potrafią połączyć pokolenia tak skutecznie jak ziemniaki, przynajmniej w Polsce. No bo babcia robi z niego kluski, mama piecze go na obiad, no a młodsi zamawiają go w formie frytek, no i wiadomo, wszyscy są zadowoleni, więc wszystkim pasuje, wszystkim jest fajnie i to najważniejsze. I w tym miejscu wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, że ziemniak to taki cichy bohater naszych polskich talerzy. Z jednej strony nie robi wokół siebie wielkiego zamieszania, ale gdyby nagle zniknął z talerzy, no to wielu z nas nie wiedziałoby, co zjeść na obiad. Dlatego dziś szanujmy ziemniaka, bo w końcu nie każdy może pochwalić się taką karierą jak właśnie ziemniak od andaluzyjskich gór aż po polski, nie tylko. Niedzielny obiad.

Słuchajcie, Radio Rodzina, 14.45 na zegarach. Więc my za 15 minut razem z Wami będziemy łączyć się na wspólnej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia. Dlatego serdecznie zapraszamy, aby pozostać właśnie do tego czasu razem z nami. A na naszej antenie już teraz muzyka, która idealnie przygotuje nas do czasu modlitwy.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Dziś podpisywane są umowy w ramach programu SAFE. Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Paliwa tanieją, diesel jest najtańszy od 3 miesięcy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. W ramach programu SAFE dziś podpisanych zostanie 29 umów na kwotę 78 miliardów złotych. To absolutny rekord, powiedział wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Dodał, że to historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska. Minister Obrony Narodowej uczestniczył w podpisaniu umowy w ramach programu SAFE w zakładzie Dezamet. Umowa ta dotyczy realizacji Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Kontrakt opiewa na ponad 13 miliardów złotych dla wszystkich spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej Amunicja. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policja z Łodzi rozbiła grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej komendy.
1: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
0: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali także drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb Państwa mógł stracić przez tę grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł. 50 groszy. Taniej też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
2: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
0: A to nie koniec dobrych informacji, bowiem początek czerwca ma przynieść kolejne spadki cen.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już dziś wieczorem o godzinie 19 najważniejsze sanktuaria maryjne na świecie połączą się z Ojcem Świętym w modlitwie różańcowej o pokój. Na papieskie wezwanie odpowiedziały m.in. Jasna Góra, Fatima, Lourdes, Loreto czy sanktuaria na Filipinach i w Libanie. Z różnych kontynentów popłynie jedna modlitwa o zakończenie wojen, pojednanie narodów i pokój w ludzkich sercach.
4: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Słyszymy się w najcieplejszym momencie tego dnia. Na termometrach aktualnie 25 stopni Celsjusza i już teraz odrobinkę. Z godziny na godzinę temperatura ta będzie spadać, aby w najbliższą noc minimalnie pokazać na termometrach 12 kresek. Ale jak na razie pełnia słońca, które dziś będzie z nami do godziny 20:55.
5: Reklama.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
8: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Reklama.

Słuchacie Radio Rodzina, a teraz informacja bardzo dobra dla kierowców. Dobiega końca przebudowa ulicy Koszarowej na odcinku od Sołtysowickiej do Przybyszewskiego i można tutaj, myślę, śmiało powiedzieć, że kierowcy dostali tu praktycznie nową drogę, szerszą, z równą asfaltową nawierzchnią, no i przede wszystkim z przywróconym normalnym ruchem w obu kierunkach. Przypomnę, że na czas pracy obowiązywała tutaj organizacja jednokierunkowa, co dla wielu osób oznaczało codzienne objazdy, no i dodatkowe minuty za kierownicą, a teraz sytuacja wraca do normy, a w najbliższych tygodniach na trasę wrócą także autobusy komunikacji miejskiej. Jeśli więc dawno nie przejeżdżaliście ulicą Koszarową, możecie się pozytywnie zaskoczyć, bo to jedna z tych zmian, które kierowcy odczują od razu.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: się stać.
1: 30 maja 1948 roku we Wrocławiu na świat przyszła Alicja Majewska, jedna z dam polskiej piosenki. Jest doskonałym przykładem na to, że czas gwiazd sprzed lat nie mija, a dla kolejnych pokoleń muzyków i słuchaczy jest inspiracją. Bo kto jak nie Alicja Majewska potrafi samym wyjściem na scenę skutecznie zahipnotyzować tysiące ludzi. Póki

W 1958 roku urodziła się Mari Fredriksson, wokalistka szwedzkiego duetu Roxette. Zespół ma na koncie ponad 60 milionów sprzedanych albumów, z których wiele uzyskało status platynowych lub złotych płyt.

30 maja 1950 roku w Lublinie urodził się Krzysztof Cugowski, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów na polskiej scenie muzycznej. Wspólnie z Romualdem Lipko w 1974 roku założył zespół Budka Suflera.

1970 roku były prezenter radiowy Ray Stevens zdobył pierwsze miejsce na listach w Stanach Zjednoczonych piosenką zatytułowaną Everything is Beautiful.

30 maja 1909 roku w Chicago urodził się król swingu Benny Goodman. W historii zapisał się jako jeden z największych wirtuozów swojego instrumentu, klarnetu. Muzyka, którą tworzył przede wszystkim ze swoim big bandem, została wykorzystana we wielu obrazach filmowych.

naszych drzwi. 30 maja 1901 roku we Warszawie urodził się pieśniarz Mieczysław Fog. Debiutował w 1928 roku w chórze Dana. Później kontynuował karierę jako solista. Przez wszystkie lata cieszył się niesłabnącą popularnością. Do niego należał fonograficzny rekord dwudziestolecia międzywojennego, 100 tysięcy sprzedanych płyt z utworem Ostatnia niedziela. W tamtym okresie nagrywał po 150 utworów rocznie. Nazywano go śpiewającym.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: To jest audycja Rodzic ma moc, przy mikrofonie Judyta Exner. Dzisiaj spotykamy się w zupełnie innym miejscu. Jesteśmy w Centrum Aktywności Lokalnej Borek i rozmawiamy z dwoma niezwykłymi kobietami, z dulami. Za chwilkę opowiemy, kim jest dula. Jest ze mną Małgorzata Tutko.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Oraz Bogusia Bieniek.
5: Witam serdecznie.
2: I może na początek dla naszych słuchaczy, słuchaczek, kim jest dula?
4: Dula jest to osoba, która wspiera niemedycznie, wspiera fizycznie, emocjonalnie, informacyjnie i duchowo. Często właśnie w okresie okołoporodowym możemy się natknąć na dulę. Niektórzy się śmieją, że dula to taka przyjaciółka za pieniądze albo taka niedorobiona położna. My się z tym nie zgadzamy, bo też znamy jakby swoje kompetencje. Myślę, że dula łączy bardzo wiele aspektów pracy właśnie, no bo na przykład psycholog, jeżeli wspiera emocjonalnie, często nie dotyka kobiet. Także jest taki dystans i też te sesje się odbywają regularnie, zostają w takim kontakcie per pani, per pan. A dula właśnie no jest bardzo blisko też kobiety, tak? I też wspiera właśnie fizycznie, emocjonalnie. To jest też taki zawód pomocowy i głównie właśnie w okresie okołoporodowym dule się realizują, ale nie tylko, bo są też dule, które są związane właśnie z tematem śmierci, z tematem żegnania się, więc wtedy, kiedy trzeba po prostu takiego wsparcia, to dule są.
2: A właśnie dzisiaj rozmawiamy o mamach i o kobietach w ogóle i wspieracie mamy tworząc kręgi mam.
5: Tak, to staramy się stworzyć taką przestrzeń dla kobiet, nie tylko koniecznie mam, tak? Czasami mamy specjalne spotkania dla kobiet w ciąży, kręgi opowieści porodowych, na przykład tradycyjne są organizowane na wiosnę w czasie tygodnia duli, zwłaszcza sugerowane są takie spotkania, ale też dla kobiet w każdej innej sytuacji. Kręgi kobiet to jest coś trochę więcej niż spotkanie przy kawie. To jest taka bezpieczna przestrzeń, gdzie każdy jest sobie równy, gdzie każdy ma prawo głosu, gdzie nie będziesz oceniana, gdzie nikt ci nie będzie radził i mówił, to nie jest grupa na Facebooku, gdzie cię zhejtują po prostu za każdy post i każdy wypowie się po prostu, jaka to jesteś niemądra. I to jest takie miejsce, gdzie naprawdę możesz być sobą, gdzie jest zaufanie, gdzie jest otwartość na inne kobiety i z tego, co widzimy, kobiety bardzo potrzebują i takich przestrzeni. Te, które przychodzą do nas na kręgi mam, są naprawdę zachwycone i się okazuje nagle, że inne kobiety mają tak samo jak ja, że ja się nie z moimi problemami nie borykam jedyna, że na przykład macierzyństwo to nie u wszystkich wygląda jak lukrowana babeczka, że Instagram niekoniecznie pokazuje prawdę, że o, ta pani też miała problem z karmieniem piersią, że jej droga była ciężka, tak, że mogę być jakaś nieusatysfakcjonowana z powodu na przykład mojego porodu, który poszedł nie do końca tak, jak sobie wyobrażałam, no i wszyscy mi mówią, dziecko zdrowe, a jednak ja mam jakiś tam niedosyt w sobie, bo coś się tam zadziało wbrew na przykład mojej woli, tak, i nagle się okazuje, że pani Zosia, Ania i Kasia, ojejku, one miały podobnie, tak, i to jest niesamowite umacniające, że ja w tym nie jestem sama, tak, że i mam takie miejsce, gdzie mogę o tym opowiedzieć, mogę opowiedzieć o moich trudnościach, o moich radościach, o tym, z czym się zmagam, bo macierzyństwo to jest bardzo wymagający okres i bardzo potrzebujemy tego kobiecego wsparcia. Mam takie wrażenie, że we współczesnych czasach to raczej częściej się spotyka z taką opinią, że kobieta kobiecie wilkiem i że naprawdę nikt ci tak nie dogryzie jak inna baba. A my mamy takie wrażenie, że jednak też nikt ci tak nie wspomoże jak inna baba, o ile trafisz na dobre towarzystwo i my się staramy właśnie taką atmosferę bezpieczeństwa i wsparcia tworzyć.
2: A słuchajcie, czy kręgi w ogóle mają jakąś swoją tradycję, historię? Skąd to się wzięło?
4: Kręgi kobiet były od zawsze. Pewnie nasi słuchacze i słuchaczki wiedzą o tym, że przy darciu pierza kiedyś tam się śpiewało, opowiadało różne opowieści albo haftując razem, więc tak. Takie role społeczne, gdzie kobiety zasiadały w kręgu i śpiewały i rozmawiały, były od zawsze, ale taki nowy nurt, powiedzmy, tych kręgów powstał w Stanach w latach 60. i tam też powstały jakby reguły. To, o czym już Bogusia wspomniała, czyli równość, oprócz tego, że są prowadzące, to one są jakby bardziej towarzyszkami niż przewodniczkami tych kręgów. Każdy może się wypowiedzieć. No jest to oparte naprawdę na takiej równości, więc w takim świecie dzisiejszym bardzo jest mało takich przestrzeni, gdzie możemy w taki sposób dzielić się naszymi troskami i radościami jednocześnie. No i oczywiście, jak to bywa w dzisiejszym świecie, te trendy doszły też do Polski. Też wiadomo, że są kręgi o różnych tematykach. Niektóre są bardziej terapeutyczne, na przykład prowadzone przez psychologów. Tak jak nasze właśnie dualowe są bardziej skupione wokół macierzyństwa, wokół kobiet, wokół małych dzieci, wokół też problemów związanych z tym okresem życia, ale też wiemy o tym, że są kręgi kobiet na różne inne tematy.
2: A jak to się zaczęło w waszym przypadku? Pamiętacie pierwszy zorganizowany przez was krąg?
5: Ja nie pamiętam. Pamiętam, że w ogóle poznałam Małgorzatę tak, że zgłosiłam się do niej na warsztaty. Warsztaty się nazywały Uwolnij swój głos i chyba same w sobie też były takim rodzajem kręgu poniekąd, bo to było właśnie o kobiecości i o głosie w kobiecości i tak się poznałyśmy. No i się okazało, że obie jesteśmy dulami i byśmy chciały coś robić razem. Zaczęłyśmy organizować kręgi dla kobiet. Pamiętam, że na przykład bardzo takim mocnym spotkaniem był krąg z tematyką laktacyjną. Pamiętasz? Zrobiłyśmy taki krąg o tematyce laktacyjnej, od właśnie drodze karmienia dzieci, przyszły dziewczyny i się okazało, że każda ma inaczej. I to było niesamowite też, że wszystkie historie jakby tutaj zostały uznane i takich mam, które karmiły z powodzeniem piersią i takim, które po prostu dla nich to był duży trud, ale jednak odniosły sukces i były takie, które wybrały od razu mieszankę i to też było dla nich okej, tak? Czy takie, które w ogóle nie miały możliwości karmienia na przykład, chociaż chciały, bo na przykład po prostu choroba uniemożliwiała to karmienie. Bardzo mocne było to spotkanie i mam wrażenie, że też bardzo potrzebne, tak? Gdzie w takim czasie, gdzie środowiska wspierające karmienie piersią i środowiska wspierające karmienie butelką potrafią sobie się rzucić do gardeł, nagle się okazało, że tak naprawdę to nie jest aż tak bardzo ważne. Wszystko ma swoje plusy i swoje minusy i to jest najważniejsze, że ty po prostu swoje dziecko karmisz z miłością, wytrwałością i po prostu w jakiejkolwiek sytuacji bądź siebie dumna. I to było bardzo uwalniające. To ten krąg mi tak jakoś zapadł w pamięć na przykład, nie? A potem też organizowałyśmy właśnie kręgi z okazji Dnia Mamy, bo to była jakoś tam wiosna, robiłyśmy sobie nawzajem prezenty, to też było takie miłe i były kwiaty tam. Dobra, po prostu taka kobieca atmosfera. Pamiętasz, Kosiu?
4: Pamiętam, ja też pamiętam swój pierwszy krąg, jaki organizowałam, to było chyba o ciele w ogóle, o relacji z ciałem i właśnie tam przyszły kobiety, które były albo po porodzie, albo na przykład nie mogły też zajść w ciążę, więc też miały jakby taką mocną relację z ciałem, miały też temu ciału dużo do zarzucenia, więc pamiętam, że to był pierwszy temat kręgu, jakiego organizowałam, a potem już właśnie z Bogusią organizowałyśmy te kręgi. Oczywiście kręgi opowieści porodowych to też jest zawsze mocna rzecz, bo kobiety, nawet jak minie 20 lat od porodu, to świetnie pamiętają, jak były traktowane, co się działo wtedy. I też czasami to jest pierwsza w ogóle okazja do podzielenia się tym, bo te emocje siedzą, gdzieś są często zakopane, kobiety do tego nie wracają, a kiedy są w takim kręgu, to też mogą puścić emocje i to też często jest takie bardzo uwalniające i oczyszczające, że mogą się spotkać z takim odbiorem empatycznym, bo my im nie powiemy, że no po co płaczesz, masz dziecko zdrowe, tylko jakby uznamy też tą historię, te emocje, że one były ważne i że ona ma prawo.
1: Rodzic ma moc. W rodzinie każdy jest ważny. She grew up with the children of the stars.

0: Rodzic ma moc.
1: Razem rośniemy.
2: Dziękuję. A dlaczego waszym zdaniem tak ważne jest, żeby kobieta była usłyszana przez inne kobiety właśnie, a nie na przykład w jakimś gronie mieszanym, powiedzmy?
3: No bo taka jest prawda, że nikt ta kobieta nie zrozumie jak druga kobieta. Nasi mężowie, choćby byli najmilsi na świecie, to oni się nie wczują w nas, naprawdę. No ja mam najlepszego męża na świecie i on mnie, przeważnie mnie nie rozumie. Cieszę się, że jest przy mnie, ale on mnie nie zrozumie. On czasami sam z siebie mówi, wiesz co, idź ty porozmawiaj z tymi swoimi koleżankami, dulami, bo ja po prostu już nie mam do ciebie siły. No i okej, ja to akceptuję, bo wiem, że po prostu... oni sobie tego nie wyobrażą, tak? Więc my jesteśmy złożonymi osobowościami, my kobiety. Jesteśmy cykliczne, mamy w sobie mnóstwo emocji, mamy w sobie mnóstwo siły, ale mamy też takie okresy słabości. I w momencie, kiedy świat oczekuje, że my będziemy konstans po prostu wydajne, radosne, piękne, no nie. Prawda wygląda inaczej, tak to może, nie wiem, może mężczyzna tak może, bo oni mają mniej więcej stale, no nie? A my już choćby cykl miesięczny mamy taki, że sprawia to, że jesteśmy każdego dnia inne. Możemy się czuć inaczej, możemy mieć inne emocje, inny poziom siły, inny poziom zaangażowania. Że już nie wspomnę o całym zmianie w naszym ciele przez lata, tak? Inaczej się zachowuje kobieta młoda, nastolatka, inaczej kobieta planująca ciążę, inaczej w ciąży, inaczej w połogu, inaczej w menopauzie, inaczej chora, inaczej zdrowa, my zawsze mamy inaczej, ale jednocześnie ta inność jest czymś, co nas jednoczy właśnie jako kobiety, tak? I myślę, że to jest właśnie, te kręgi są taką przestrzenią, gdzie to może wybrzmieć, że ja nie muszę mieć ciągle po prostu idealnej formuły w różnych przestrzeniach mojego życia. Ja się zmieniam, moje życie się zmienia. Coś, co mnie dzisiaj cieszy, może jutro mnie smucić. Na przykład, nie wiem, moje dzieci. Mam prawo się czasami na nie denerwować, tak? Mam prawo jednego dnia czuć się piękna, a drugiego brzydka, bo tak mam. I zobacz, ja mam podobnie i wcale nie muszę być doskonała. I myślę, że tylko kobiety zrozumieją, o co w tym chodzi.
2: Ja tak sobie wyobrażam, że tego rodzaju spotkanie w kręgu może często być trudne dla kobiet, które biorą udział, które opowiadają. Ale też rozumiem, że ten krąg trochę tak działa, że przyjmuje wszystko w jakimś sensie, tak?
4: Tak. To też nie jest zasada, że każda osoba na kręgu musi się podzielić swoją historią. Można też przyjść i słuchać. My też czasami ustalamy takie zasady, że na przykład, no nie wiem, mamy na krąg 2 godziny, jest nas 20, więc sobie obliczamy, że na przykład 10 minut jest na każdą osobę, tak? Więc jeżeli na przykład któraś z kobiet przekroczy o 5 minut, no to tej drugiej zabraknie tych 5 minut, tak? Ale zazwyczaj to się jakoś tak wyrównuje, że każda jest w stanie się wypowiedzieć i zazwyczaj te, które przyszły tam, nie chciały mówić, to pod koniec się otwierają, właśnie będąc zachęcone też historiami innych kobiet, bo często jest tak, aha, i to jest też ważne, że podczas kręgów kobiet nie przerywamy. Bo w naszym życiu często tak jest, że jak na przykład rozmawiamy i ja powiem, wiesz co, byłam dzisiaj kupić, nie wiem, kiszone ogórki i chcę kontynuować dalej, no to ktoś, kto ze mną rozmawia, mówi, a wiesz, że ja wczoraj kisiłem, no i już tak sobie dopowiadamy. Więc to też jest takie bardzo autorefleksyjne dla osób, które słuchają, że nie mogą w trakcie tej wypowiedzi przerwać. I myślę, że to rozwija... no bardzo wewnętrznie też naszą osobowość, bo okazuje się, że właśnie mamy bardzo podobnie, czy pod względem takim biologicznym właśnie jako kobiety, ale też właśnie emocjonalnym, że przechodzimy przez bardzo podobne rzeczy i będąc w takim kręgu, który też jest często takim miejscem bezpiecznym, że nie wynosimy tych historii, kobiety się czują komfortowo z tym, że mogą się podzielić.
2: A czy w najbliższym czasie organizujecie jakieś kręgi?
3: Ja staram się organizować cyklicznie raz w miesiącu. Tutaj trochę z inicjatywy Małgosi Kowalczuk też. Mama z Wrocławia ma taki profil na Instagramie, lokuje teraz produkt. Staramy się raz w miesiącu zwoływać krąg mam, właśnie tutaj w lokalizacji Centrum Aktywności Borek. Najbliższy krąg organizujemy pod koniec czerwca, 24 czerwca o 17. Zapraszam serdecznie do zapisów przez mój profil na Instagramie. Znajdziecie mnie pod Dula Bogusia Bieniek, tak? Myślę też, że warto co jakiś czas organizować też kręgi właśnie opowieści porodowych. Teraz organizowałam w marcu i w kwietniu nie wiem, czy nie skłamałam, w kwietniu, kiedy jest tydzień Duli, to tradycyjnie organizujemy te kręgi. Było bardzo duże zainteresowanie. Musiałam zrobić drugą edycję i tak mi się wydaje, że na obu było nas troszkę za dużo, żeby był pełen komfort, więc wydaje mi się, że jest taka potrzeba, żeby to się odbywało częściej, bo naprawdę być może to jest pierwsze miejsce, gdzie kobiety mogą otwarcie, na spokojnie, bez oceniania, opowiedzieć swoją historię porodową. Także staram się jakoś taką cykliczność kręgów zachować. Chciałabym też wrócić do organizowania kręgów z Gosią, bo trochę nam to się rozmyło ostatnimi czasy ze względu na różne zobowiązania zawodowe, życiowe i inne takie, ale Gosia, zorganizujemy coś razem, nie?
0: Tak jest.
2: A ty, Gosiu?
4: Ja jestem obecnie, oprócz tego, że pracuję i w ogóle tutaj wspieram mamy na wielu frontach, właśnie prowadząc chór mam, czy zajęcia gordonowskie, czy pracując w stowarzyszeniu Tulimy Mamy, to jestem też pacjentką onkologiczną i właśnie trochę chcę przenieść mój dulowy świat do tego świata też onkologicznego, bo to jest też... No, taka sytuacja mocno graniczna, jeżeli się słyszy diagnozę, będąc młodą osobą i teraz właśnie też będę organizowała takie kręgi online dla kobiet chorujących onkologicznie. Bardzo często są to mamy właśnie, młode kobiety, więc na dzień dzisiejszy robię takie kręgi, ale właśnie w przestrzeni online.
2: Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Jutro dzień mamy, więc może wszystkiego najlepszego dla mam.
4: Tak, i pamiętajcie, mamy, że jesteście ważne, że mama, która ma zaspokojone swoje potrzeby, potrafi lepiej zobaczyć i też zaspokoić potrzeby innych członków swojej rodziny, więc pamiętajcie, że wy jesteście tą latarnią, która najjaśniej powinna świecić w waszej rodzinie.
2: Pięknie powiedziane. Dziękuję, Bogusiu.
3: Ja podpisuję się pod tymi słowami Gosi. Dziewczyny, rozkwitajcie, dawajcie sobie też, żebyście miały dawać możliwość dawać innym. A jeżeli macie czegoś w sobie za dużo emocji, za dużo trosk, za dużo problemów, przyjdźcie na krąg, podzielcie się z nami, będziemy sobie to razem nosić. Nie jesteście naprawdę same, nie musicie być. Zapraszamy serdecznie i wszystkiego dobrego z okazji dla mamy, dla was wszystkich.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.

0: Dobra, znajdujemy się w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Jest to oddział Muzeum Narodowego, a ze mną rozmawiała Marta Drejczyk, która jest kuratorką wystawy Twoje ciało to pole pracy.
1: W tytule jest jeszcze nazwisko artystki, więc pełny tytuł, Ala Sawaszewicz, Twoje ciało to pole pracy.
0: Moje pierwsze pytanie, skąd wziął się pomysł, by połączyć pracę Ali Sawaszewicz z obiektami ze zbiorów Muzeum Etnograficznego?
1: Pomysł powstał dość organicznie, ponieważ Ala kilka lat temu, było to chyba 3 lata temu, była u nas w muzeum na kwerendzie na potrzeby swojego doktoratu. Ona robi doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i bada temat pracy kobiet, performatywności pracy i chciała się zapoznać z naszymi zbiorami. My już się kiedyś wcześniej poznałyśmy na tej kwerendzie, bardzo dużo mogłyśmy sobie porozmawiać też o kwestiach, które nas interesują. No i okazało się, że i etnografia, i praktyka Ali badają trochę podobne zagadnienia, ale podchodzą do nich od różnych stron i to nas też tak zaintrygowało, że możemy coś sobie nawzajem dopowiedzieć i wnieść. No i już wtedy zaczął kiełkować taki pomysł na to, żeby Ala u nas właśnie w muzeum zrobiła wystawę i żeby mogła trochę skonfrontować swoją twórczość z tym, jak etnografia podchodzi do tematu pracy kobiet.
0: I co to zestawienie ujawniło, jeśli chodzi o pracę kobiet?
1: Ujawniło z jednej strony, że jest to oczywiście temat znany nie od dziś i można na niego patrzeć od różnych perspektyw. Ujawniło pewną ciągłość, ujawniło to, że pokoleniowy dialog bardzo ciekawe rzeczy nam mówi, ale też to, że nasz stosunek do pracy też jest zakorzeniony w doświadczeniach poprzednich pokoleń. I bardzo ciekawie właśnie zaczęły się uzupełniać tutaj te wątki, to, że my w muzeum mamy narzędzia pracy, narzędzia, których kiedyś używały kobiety na co dzień, które były czasami takie spersonalizowane, widać na nich ślady też użytkowników, użytkowniczek, że narzędzia pracy opowiadają też nie tylko o technikach, ale na przykład o ekonomicznej sytuacji, że narzędzia mogą mieć konteksty rytualne, obrzędowe, ale też jak ta figuratywna sztuka, sztuka nieprofesjonalna pokazująca kobiety przy pracy, w jakim kontekście w ogóle była tworzona. I to też się ciekawie splata z tym, jak Ala się wychowywała w Białorusi, która jeszcze kontynuowała niektóre tradycje radzieckie mówienia o pracy, też na akademii miała nawet temat takie zajęcia człowiek i praca, a te prace, sztuka nieprofesjonalna pokazująca kobiety przy pracy powstawały w okresie PRL-u, gdzie też ten temat pracy był promowany, ale tutaj właśnie za każdym razem podkreślamy, że nie tylko o tym propagandowym aspekcie powinniśmy myśleć, ponieważ to była dzięki temu pewna pierwsza autoprezentacja wsi.
0: A jak rozumiesz tytuł wystawy Twoje ciało to pole pracy?
1: Tytuł wystawy zaproponowała Ala i jest to takie nawiązanie do znanej pracy Barbary Kruger, Twoje ciało to pole walki. Tutaj akurat Ala nawiązuje do tego, że w doświadczeniach naszych uczestniczy też nasze ciało, nie powinniśmy o tym zapominać i ona też właśnie poprzez swoją praktykę artystyczną, to, że wykonuje bardzo dużo ręcznej pracy, pracy żmudnej, pracy monotonnej, powtarzalnej, ale też czasami ciężkiej fizycznie, bardzo dużo jej własne ciało daje jej odpowiedzi na temat tego, jaka ta praca fizyczna rzeczywiście kiedyś dla kobiet była, z czym mierzyły się właśnie jej przodkinie I ciekawe to jest, że nie tylko właśnie ta refleksja teoretyczna, ale też nasze ciało jest takim narzędziem, które pozwala nam interpretować świat.
0: Właśnie, a jak to doświadczenie pracy zapisuje się w ciele i jak można to pokazać poprzez sztukę i poprzez ekspozycję muzealną?
1: To dobre pytanie. Nie wiem właśnie, czy można to dobrze pokazać na ekspozycji muzealnej. Można o tym na pewno opowiedzieć i tutaj dlatego uzupełniamy to opowieściami samej artystki o tym właśnie, co ona odkryła poprzez takie doświadczenie tworzenia, ponieważ te prace, one są takie piękne. Jak widzimy rzeczy piękne, to czasami zapominamy, że stoi za nimi trud, stoi za nimi nieidealna sytuacja pracy, stoją trudne warunki, stoi brudny warsztat, zapylone pomieszczenie, stoi konieczność pracy w narzędziach jakichś ochronnych, rękawicach, okularach, że to też jest takie, za tym pięknem, stoi po prostu wiele takich niepięknych sytuacji. Myślę, że tak jest bardzo często, nawet po prostu dawniej na wsi, kiedy powstawał kawałek pięknego białego płótna, to za tym stało bardzo dużo trudnej, brudnej pracy.
0: A czy ta wystawa jest bardziej o pamięci, o pracy, czy o sprawczości kobiet?
1: Mam nadzieję, że jest to wszystkim, ale rzeczywiście w dużym stopniu jest o pamięci, ale też o tym, co my z tą pamięcią dzisiaj chcemy zrobić. Czyli jak chcemy pamiętać, co zostawiamy sobie z przeszłości, co już przepracowujemy sobie i chcemy jakby robić inaczej w naszym życiu, ale też co dobrego daje nam pamięć o przeszłości, no bo to, że wyrastamy w jakimś kulcie pracy, nie musi być czymś złym. Natomiast nie możemy zapominać o pewnej równowadze, nie możemy zapominać też o takiej wdzięczności do siebie i pewnej godności i nie możemy zapominać o odpoczynku.
0: A na ile życie w Europie Wschodniej i w społeczeństwie patriarchalnym wpływa na język tej wystawy?
1: Myślę, że tutaj szczególnie właśnie ważne jest to, że Ala zajęła się akurat pracą kobiet, ponieważ tych kobiet mało jest w przestrzeni, szczególnie właśnie wschodniej Europy, w takim publicznym dyskursie. Jeśli nawet są one prezentowane przy pracy, no to wykonując te męskie, takie bardziej prestiżowe zajęcia, jakby ta codzienna, zwykła praca ciągle jest uznawana za takim zupełnie naturalną, wynikającą przecież z jakichś naturalnych potrzeb kobiety. Zapomina się o tym, że jest to realna praca i że ona też ma wartość ekonomiczną, wartość symboliczną, powinna nieść za sobą jakiś prestiż, a to jest taka praca, której nie stawia się żadnych pomników.

0: Ala Sawaszewicz pracuje z takimi materiałami, które wymagają ogromnego nakładu czasu, pracy i wysiłku. Czy tutaj ważny jest również sam proces tworzenia, czy już gotowe dzieło?
1: Bardzo ważny jest sam proces tworzenia i myślę wręcz, że tutaj ten akt twórczy, to praca jest tym aktem artystycznym. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ jeśli praca staje się aktem artystycznym, to szczególnie zwraca nam uwagę na tą pracę. Ona już przestaje być czymś takim właśnie zwykłym, anonimowym. To jest praca konkretnej artystki, która dostaje za nią też nagrody, może być doceniona, jest pokazana w muzeum. Ta właśnie taka jest idea, że też tej wystawy, że pokazanie właśnie tej pracy indywidualnej, nagradzanej, policzonej, nazwanej, docenionej, może w pewien sposób przywrócić godność takim czynnościom, które kiedyś były codzienne i zwykłe.
0: A jak uniknąć romantyzowania tej ciężkiej pracy kobiet?
1: Dobre pytanie. Myślę, że warto się jak zwykle pochylać tak wieloaspektowo nad tym. Mogło to być piękne i przynosić piękne rezultaty. I etnografia bardzo często stoi za nią takie ryzyko, że po prostu będziemy pokazywać tylko rzeczy piękne i estetyczne. I tak wieś jest często pokazywana. Jakby nie chcemy myśleć o tych trudnych aspektach. A tutaj myślę, że to, co mogło być dobrego w przeszłości, też staramy się o tym pamiętać, ale też nie zamykamy oczu na te takie trudne doświadczenia. A co było dobre? No, była dobra na przykład wspólnotowość i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, które też przejawia się w opowieściach kobiet, że kiedyś bardzo często dużo prac wykonywało się wspólnie. To jest ta wspólna praca, to jest coś, co dzisiaj już zatraciliśmy. Taka praca na przykład sąsiedzka, praca, przy której kobiety mogły sobie porozmawiać, wspierały się nawzajem, ale myślę, że w naszym społeczeństwie nam tego bardzo brakuje i że szukamy takich okazji, dlatego na przykład bardzo popularne są różne warsztaty rękodzieła, żeby coś porobić razem, żeby się spotkać. Nawet jeśli nie jest to nam potrzebne, jakby żeby mieć tą wyhaftowaną serwetkę, to potrzebne nam jest to, żeby robić coś razem z innymi osobami.
0: No właśnie, a propos warsztatów, spotkań, w wystawie towarzyszy kilka wydarzeń towarzyszących między innymi warsztaty rękodzieła, zgadza się?
1: Tak, warsztaty rękodzieła i co ciekawe, udało nam się zaprosić też kilka rękodzielniczek, artystek, które pochodzą z terenów Ukrainy, Białorusi. Chcemy, żeby ta wystawa była też taką okazją, żeby rzucić trochę światła na to, że również one mieszkają tutaj właśnie w Polsce, ale też we Wrocławiu, że też jest to takie bogactwo naszego regionu, że osoby na przykład właśnie czasami w trudnej sytuacji przyjechały czy z Białorusi, czy z Ukrainy, ale że też przyniosły ze sobą pewne określone umiejętności, nowy potencjał, wzbogaciły naszą kulturę i chcemy właśnie z kilkoma takimi osobami się spotkać. Też sama Ala Sawaszewicz poprowadzi warsztaty dla dzieci, warsztaty intarsji słomianej, ale będzie też trochę wykładów, które poszerzą konteksty wystawy też o taką antropologię pracy, ale też na przykład o taką opowieść o pracy w PGR-ze.
0: A czy podczas przygotowywania samej wystawy pojawiły się jakieś historie czy emocje, obiekty, które szczególnie ciebie poruszyły?
1: Myślę, że tego było bardzo dużo, ponieważ te rzeczy są takie wyzwalające dużo opowieści, to znaczy i prace Ali, i te nasze zbiory. Myślę, że wzruszające dla nas było to zestawienie w tej instalacji, która powstała na potrzeby wystawy, czyli w instalacji Pole Kłosów. To jak te rzeźby, które my znamy tutaj w Muzeum Etnograficznym, takiej nowej wymowy nabrały przez właśnie obudowanie ich takim polem metalowych kłosów przez artystkę. Ona też włożyła bardzo dużo pracy w wykonanie tej instalacji. Ona spawała ręcznie każdy taki kłos, jest ich łącznie 750 i dużo ta praktyka, to, że uczestniczyłyśmy, ona jakby widziała pracę, którą ja wkładam i całe muzeum, ja widziałam pracę, którą ona wkłada. Miałyśmy dużo takiej wzajemnej autorefleksji na temat wartości pracy w ogóle, też takiej niedostrzeganej na co dzień, trudności pracy artystycznej, ale też pracy w kulturze. No i też tego, że często wiele tej pracy wykonywanej jest gdzieś na zapleczu, a widzimy tylko właśnie końcowy, piękny efekt.
0: Ja nie jestem tutaj długo na tej wystawie, natomiast te obiekty rzeczywiście robią bardzo duże wrażenie. Z jaką myślą chciałabyś, żeby tutaj zwiedzający wychodzili, opuszczali to miejsce?
1: Mam nadzieję, że wyjdą z taką refleksją na temat własnego dziedzictwa, może z takich historii rodzinnych, że podobnie jak dużo autorefleksji dała nam ta wystawa, może też z taką autorefleksją na temat własnej sytuacji, też takich wzorów wynoszonych z przeszłości wyjdą właśnie osoby z tej wystawy, ale mam nadzieję, że wyjdą też z takim poczuciem spełnienia estetycznego.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jesteśmy w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, a ze mną rozmawiała Marta Derejczyk, kuratorka wystawy Ala Sawaszewicz. Twoje ciało to pole pracy.
1: Bardzo dziękuję.

Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W sobotni wieczór gromadzimy się, aby rozpocząć świętowanie niedzieli. Ta niedziela to uroczystość Najświętszej Trójcy. Prawda o Bogu bytującym w trzech osobach jest najgłębszym objawieniem jedynego Boga, który chce nam udzielać swojego życia. Jeśli Bóg istnieje w głębokich relacjach, między relacjach miłości pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym, to również my, stworzeni na Jego podobieństwo, jesteśmy zaproszeni do budowania relacji z Trójcą Świętą i z innymi ludźmi. Niech zatem udział w tej Eucharystii uzdolni i umocni nas w budowaniu trwałych więzi z Bogiem i naszymi bliźnimi. Tę najświętszą ofiarę sprawujemy za świętej pamięci Annę Sobczuk w 11. rocznicę śmierci, za świętej pamięci rodziców Eugeniusza i Emilię, teścia Zygmunta, za zmarłych z rodziny Zbigniewa, Stanisławę, Mariana, Mieczysławę, Jana, Bogusława i Tadeusza. Abyśmy mogli godnie sprawować święte tajemnice naszej wiary, uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan wstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości. Pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

Kochani, zatrzymujemy się w tę dzisiejszą niedzielę, w niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego nad tajemnicą Bożego życia. Trójca Przenajświętsza, jeden Bóg, trzy osoby. Bóg Ojciec, Bóg Syn Boży i Bóg Duch Święty. W Kościele Wschodnim przedstawienie Trójcy Świętej w ikonografii przedstawia się sceny ze Starego Testamentu, kiedy trzech Bożych aniołów przychodzi do Mojżesza i Mojżesz zaprasza ich na posiłek. Obraz, ta ikona jest tak napisana, że jakby jest zaproszeniem do nas, abyśmy również my, tak jak Bóg jest jednością, również my stali się jednością. I wiemy, że po tej scenie opisywanej w Księdze Rodzaju Bóg powtarza swoją obietnicę. Jeden z tych aniołów mówi: za rok, kiedy wrócę, twoja żona będzie miała syna. Przychodzi na świat Izaak, ten, który był obiecany, na którego bardzo długo czekali. W Kościele Zachodnim w ikonografii przedstawia się Trójcę Świętą w postaci tronu łaski. Jak odwiedzicie kiedyś Kościół Świętego Krzyża, tutaj blisko nas, kolegiatę Świętego Krzyża, to tam na portalu północnym jest taki klasyczny przykład właśnie tego tronu łaski. Znajduje się we wszystkich podręcznikach z historii sztuki jako taki klasyczny przykład przedstawienia Boga w Trójcy Jedynego. Jak wygląda tron łaski? Na krzyżu rozpięty jest Syn Boży. Podtrzymywany jest przez Boga Ojca. I pomiędzy nimi jest Duch Święty. To przedstawienie relacyjności, relacji pomiędzy Bogiem Ojcem a Bogiem Synem Bożym w postaci właśnie tej osobowej relacji miłości, jaką jest Duch Święty. I zobaczcie to, co dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii. Tak mówi do Nikodema, mówi do każdego z nas. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I kiedy dzisiaj czytamy Księgę Wyjścia, to słyszymy również te przymioty, które należą się Bogu. Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. I jeszcze właśnie słowa świętego Pawła Apostoła, które kieruje do Koryntian, pozdrowienie. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bądźcie jednością, tak jak my jesteśmy jednością. Bóg, który przychodzi ze swoją miłością, ta miłość się konkretyzuje bardzo mocno w dziele stworzenia, kiedy Bóg stwarza świat, ale jeszcze bardziej po grzechu pierworodnym, w dziele naszego zbawienia. Że na nowo bramy raju zostają nam otwarte, że na nowo możemy wejść w tę relację właśnie z Bogiem jedynym, z Bogiem jedynym w trzech osobach. To jest niezwykły dar, jaki otrzymujemy. I zobaczcie to, co dalej mówi Jezus. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Właśnie, żebyśmy mieli tę relację z Bogiem. Dzisiaj na temat relacji mówi się bardzo dużo. Na temat relacji bardzo dużo mówi papież Leon XVI. Warto sięgać
do stron internetowych, do stron katolickich, czy do innych mediów, do prasy. Warto śledzić to nauczanie. Wiecie, że w tym tygodniu ukazała się pierwsza encyklika papieża Leona, Wspaniała ludzkość, taki ma tytuł ten dokument, który jest odpowiedzią na dzisiejsze czasy. Czy dzisiaj Bóg jeszcze jest nam potrzebny? Czy w epoce posthumanistycznej jest miejsce jeszcze na Boga? Czy sztuczna inteligencja, AI, jak to pięknie mówią, zastąpi właśnie relacje międzyludzkie? Papież odpowiada w tej encyklice. Warto ten dokument przeczytać i posłuchać właśnie, jakie jest nauczanie Kościoła w tym słowie papieża na ten temat. Zobaczcie, to dążenie do jedności, taka jaka jest w Bogu, jest w jakiś sposób zapisana w naszym kodzie genetycznym. Bo nikt z nas nie potrafi być samotną wyspą. Nawet jeżeli są tacy mnisi, którzy żyją w milczeniu, to żyją jednak we wspólnocie. I są momenty, kiedy właśnie mogą ze sobą rozmawiać. Na co dzień rozmawiają z Panem Bogiem. Z Nim żyją w kontakcie, modląc się wspólnie, modląc się indywidualnie, wykonując różne prace, bo nie tylko modlitwa. Tak jak mówi święty Benedykt, módl się i pracuj, nie pracuj i módl się. Właśnie praca jest bardzo ważna w ich życiu. Ale właśnie są te momenty, kiedy się spotykają. I zobaczcie, tak jak w małżeństwie, tak jak w rodzinie, tak jak w przyjaźni, tak jak wśród znajomych, jak bardzo ważne są relacje. Jak ktoś z was żyje już w samotności, bo odszedł mąż czy żona i jesteście sami, mieszkacie w bloku i obok was są inni ludzie, sąsiedzi i z tymi sąsiadami macie bardzo dobre relacje, jest zatroskanie, troszczycie się nawzajem o siebie jako sąsiedzi, to wiecie, że tą samotność jest o wiele łatwiej znosić. Ale jak jest taka sytuacja, że owszem, są sąsiedzi, ale my nie wiemy, kto to jest, mijamy się na klatce schodowej i nikt nikomu nie mówi dzień dobry, to wiecie, jak trudno tę samotność znosić, bo człowiek czuje się osamotniony. Bo człowiek nie wie, czy może liczyć na tego, który jest za ścianą, który jest obok, czy nie. I właśnie to, o czym przypomina papież, właśnie o budowaniu tych dobrych relacji. Starsze pokolenie pamięta, kiedy żyliśmy w rodzinach, kiedy żyliśmy w sąsiedztwie, to dzień dobry, a co słychać u sąsiadki, co słychać u sąsiada. Albo ktoś zapukał nagle w drzwi. Sąsiadko, możesz mi pożyczyć kilogram cukru, bo zapomniałem kupić, a już dzisiaj sobota i sklepy zamknięte. Tak było. Tu nie chodzi o nostalgię za tym, co było, żeby wrócić do tego, co było, tylko żeby zwrócić sobie uwagę na to, że te relacje były niezwykle ważne i przede wszystkim był ogromny szacunek wobec siebie. Ludzie o sobie źle nie mówili. Nie było tego całego potoku złych słów z mass mediów. Ludzie o sobie źle nie mówili. A jak ktoś był taki, że mówił ciągle źle o drugich, to było wiadomo, że coś jest nie tak. Że coś tutaj nie działa. To jest niezwykle ważne. Zwróćcie na te relacje między Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym. Relacje doskonałej miłości. I kiedy przychodzimy na Eucharystię, kiedy sprawujemy sakramenty święte, to my się ciągle odnosimy do Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Cała Eucharystia, to co wypowiadamy, kierujemy przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym do Boga Ojca. Wchodzimy w tę niezwykłą relację z Panem Bogiem. Prośmy właśnie o to, abyśmy tak jak tylko potrafimy, żyli tą tajemnicą Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Żebyśmy właśnie byli otwarci na siebie. Byśmy potrafili żyć miłością, to znaczy dbać o siebie, kiedy trzeba powiedzieć słowo przepraszam i słowo przebaczam. Mówić słowo dziękuję, proszę, przepraszam. Bo to jest ten kod, który Bóg wkłada w nasze serce. Warto o tym sobie przypomnieć, warto być człowiekiem pokornym i warto o tych słowach, kluczach pamiętać, wchodząc w relacje z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Bóg z Boga, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do pełnego miłości Boga Trójjedynego wznieśmy teraz wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie strzegł fundamentalnej prawdy o Bogu w Trójcy Jedynym. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby zawsze pamiętali, że władza jest służbą dla dobra obywateli i zabiegali o pokój na całym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, które przystąpiły w tym roku do pierwszej komunii świętej, za młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, aby trwali w bliskości z Panem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich uczestników nabożeństw maryjnych, aby ta droga modlitwy budowała ich głęboką wiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, Annę, Eugeniusza, Emilię, Zygmunta, Zbigniewa, Stanisławę, Mariana, Mieczysławę, Jana, Bogusława i Tadeusza, aby Bóg wprowadził ich do społeczności świętych w niebie. Ciebie prosimy. I módlmy się za wszystkich uczestniczących w tej mszy świętej, abyśmy doświadczali bliskości Boga już tutaj na ziemi. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych błagań. Niech w naszym życiu objawia się Twoja potęga i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia i przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając –

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Józefa, jego biskupów, współpracowników, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Proszę wysłać ogłoszeń duszpasterskich. Gorąco zapraszamy jutro na uroczystą Eucharystię w 50. rocznicę święceń kapłańskich księdza prałata doktora Aleksandra Radeckiego o godzinie 13 tutaj w katedrze. Zapraszamy również na spotkanie z ojcem Aleksandrem, dostojnym jubilatem, jutro o godzinie 19 w katedrze w ramach Wieczorów Tumskich. Wystąpi w drugiej części tego spotkania wystąpi zespół Cantores Minores Bratislavienses. Jutro ostatnie nabożeństwo majowe o godzinie 17:15. Jutro przypada również 8. rocznica śmierci księdza infuata Adama Drwięgi, wieloletniego proboszcza katedry wrocławskiej. Polecamy jego osobę pamięci modlitewnej. W tym tygodniu obchodzimy w poniedziałek wspomnienie świętego Justyna Męczennika, w środę wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy, w piątek wspomnienie świętego Bonifacego, biskupa i męczennika. Nabożeństwa czerwcowe w katedrze w katedrze będą po mszy świętej wieczornej. W oktawie Bożego Ciała po mszy świętej wieczornej będzie procesja z Najświętszym Sakramentem wewnątrz katedry. Centralna uroczystość Bożego Ciała będzie w czwartek, 4 czerwca w naszym mieście o godzinie 9 msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, z udziałem biskupów pomocniczych archidiecezji wrocławskiej, ojca biskupa Jacka Kiecińskiego i księdza biskupa Macieja Małegi. Następnie procesja od katedry do bazyliki garnizonowej pod wezwaniem świętej Elżbiety przy wrocławskim rynku. Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w tej uroczystości, oddając cześć Jezusowi Chrystusowi, obecnemu w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Zapraszamy dzieci do sypania płatków kwiatów przed Panem Jezusem. Msze święte w katedrze w tym dniu o godzinie 6:30, 9:00, 16:00 i 18:00. Przepraszam, o godzinie 9:00 i 18:00. W tym dniu nabożeństwo eucharystyczne o godzinie 17:00. W czwartek Bożego Ciała o godzinie 19:30 zapraszamy na koncert uwielbieniowy W niebo głosy, który odbędzie się. Jest nowa lokalizacja, ja nie pamiętam teraz w tym momencie, nie powiem Państwu, ale proszę zobaczyć na ogłoszenia, one będą na stronach internetowych i tam będzie można sprawdzić, które to jest miejsce. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od 6 do 13, od 16:30 do 18:30. W sobotę msza święta o Niepokalnym Sercu Maryi o godzinie 9:00. Następnie adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec oraz zmiana tajemnic różańcowych. W przyszłą niedzielę w katedrze homilię głosi ksiądz dr Piotr Żuber, przygotowując nas do przyszłorocznej 30. rocznicy 47. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się we Wrocławiu od 25 do 31 maja 1997 roku. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce na Jasnej Górze. Informacje u przewodnika Grupy 21, księdza Marka Stępkowskiego. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz nowy numer miesięcznika Nowe Życie. Trwa montaż organów. Tak jak widzicie, jak popatrzycie do tyłu, to tam już jest, od góry się montuje, więc jest dużo już zainstalowane. W tej chwili będzie krótka przerwa, gdy chodzi o katedrę, dlatego że trzeba przygotować kolejny materiał do zamontowania i od lipca będzie dalej trwała właśnie zabudowa tamtej części. Zachęcamy, aby włączyć się w program renowacji organów katedry. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc, wpłacając ofiarę na ten cel na specjalne konto parafii, które możemy znaleźć na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej. Możemy wpłacać ofiarę w ofiaromacie, przy wejściu bocznym katedry od strony północnej. Można też nabyć specjalne wydanie płyty CD z utworami organowymi jako cegiełkę na remont organu w cenie 50 zł. Ta płyta została specjalnie właśnie przygotowana. Płytę możemy nabywać w zakrystii katedralnej. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dziele duchowo i materialnie uczestniczą. Życzę Wam spokojnego wieczoru, spokojnej nocy, błogosławionej niedzieli. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będzie.

0: Reklama.
1: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
2: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Kolor roweru. Pewna dziewczynka postanowiła przemalować swój rower. Wybrała zielony kolor, bo bardzo go lubiła. Jej starszy brat powiedział wtedy: nigdy nie widziałem zielonego roweru. Pomaluj go na czerwono. Będzie piękny. Również czerwony kolor podobał się dziewczynce. Kupiła więc czerwoną farbę i pomalowała rower na czerwono. Inna dziewczynka powiedziała: wszyscy mają czerwony rower. Dlaczego nie pomalujesz go na niebiesko? Dziewczynka przemyślała to i przemalowała rower na kolor niebieski. Po jakimś czasie syn sąsiadki stwierdził: niebieski? To smutny kolor. O wiele weselszy jest żółty. Dziewczynka przyznała, że faktycznie żółty kolor jest weselszy. Na co sąsiadka oznajmiła: co za okropny kolor. Spróbuj pomalować na kolor błękitny. Wydaje mi się ładniejszy. I dziewczynka pomalowała rower na błękitny. W tej chwili nadszedł jej starszy brat i zawołał: czy nie chciałaś pomalować go na czerwono? Błękitny jest taki pospolity. Użyj czerwonego. Koniecznie. Wtedy dziewczynka zaczęła się śmiać. Wzięła puszkę z zieloną farbą, pomalowała nim rower i nie zwracała więcej uwagi na to, co mówią inni. Przykładanie zbytniej uwagi do tego, co mówią inni, może się źle skończyć. Pewnego dnia Słowik zachorował i przestał śpiewać. On nie jest chory, stwierdziły wróble. Jest tylko zbyt leniwy, żeby śpiewać. Takie komentarze głęboko dotknęły Słowika, więc zaczął śpiewać. Czy nie miałyśmy racji? Stwierdziły wróble. Słowik zmobilizował się resztkami sił, po czym zakończył życie. Wtedy wróble powiedziały: skoro był chory, to dlaczego śpiewał? Czytała Patrycja Korzec, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
4: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Reklama.

0: Radio Lecina.
1: Brzeg.
0: Sek.
1: 94 FM.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę

0: godzina śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

życia to możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary. Witamy serdecznie. Janusz Janina Iwański.
22: I Dariusz Ciszewski. Czy wiemy, które notowanie?
21: Tak, 1272 jest oczywiście na sterach techniki radiowej.
22: Niesamowite.
21: Wspaniały człowiek, nasz realizator.
22: Robert.
21: Czech. Czy jednocześnie muzyk w jednej osobie.
22: No ci najlepiej często, bo się znają na tym, co ciszej, co głośniej.
21: No już jesteśmy u Marcina Wargockiego.
22: Witamy ci serdecznie.
21: Marcinie, jesteś? Marcinie, jesteś?
23: Witam, witam serdecznie.
21: Oczywiście to taki pomost do utworu, który tak zatytułowałeś. Jesteś. Powiedz nam, z czego wziął się pomysł na ten utwór. Troszkę już wiemy z suplementu, ale dziś jesteśmy w wyjątkowych okolicznościach związanych z faktem, że utwór ten ląduje na liście Przebojów Muzyczne Dary. Notowanie 1272 zaczyna swoją podróż w stronę
23: bardzo
21: rozgłośni i wszystkich naszych słuchaczy.
23: Bardzo a zatem słuchamy. Słucham. Ja nie ukrywam, że tworzenie tego utworu to był dla mnie proces terapeutyczny i misyjny. Ja chciałbym za każdym razem, żeby każdy utwór, który tworzę, pomagał mi, ale również pomagał wszystkim, do których ten utwór dotrze, którzy będą go słuchać. A uzmysłowienie sobie, że Bóg jest w stanie zmienić nas i zmienić.

0: wszystko wokół.
1: Absolutnie tak. Pamiętam, to było jeszcze w szkole podstawowej, jak na nauce religii dowiedziałem się, no jak cała klasa oczywiście, że w krzewie gorącym pojawił się Bóg, który przemówił do Mojżesza tymi słowami: jestem, który jestem. Cały czas za mną to chodziło w różnych odmianach, próbowałem dotrzeć do wnętrza tego Echie Asher, Echie, jestem, który jestem, i za każdym razem jest to tajemnica, jednocześnie zachwyt na tym, że Bóg, nad tym, że Bóg jest tym, który jest. Niesamowite, prawda?
0: Prawda, prawda. No i też zgłębianie, to też rozmawialiśmy w suplemencie, tak?
1: Tak,
0: czyli
1: tak.
0: Wątpliwości, które się pojawiają, nie oznacza, że mamy się odwracać i, nie wiem, wątpić na tyle, żeby no, całkowicie nie wierzyć. To właśnie to powinno nas motywować do tego, żeby sięgnąć do jednej, drugiej książki, do jednego czy drugiego utworu, i właśnie on może pomóc.
1: Tak, no, mówiliśmy też o tym, przypominamy tylko Państwu, że tak zwane kryzysy, przemiany, można by też powiedzieć, w naszym życiu duchowym właśnie są po to, by te przemiany się dokonywały, może na zasadzie takiego czasami, takich trudnych sytuacji granicznych, czasami nawet bardzo granicznych, ale właśnie bardzo często po tych kryzysach wychodzi słońce i pojawia się nowe otwarcie, bo oczywiście ta wiara, którą zadzierzgujemy jako młodzi ludzie, dzieci, potem młodzieńcy, osoby dorosłe, to jest jedno, a potem dochodzi ta dojrzałość wiary. I myślę, że to spotkanie na przykład z Samarytanką przy studni, gdzie Jezus też mówi ego eimi, ja jestem, to jest następne odkrycie i tego ja jestem, chociażby w Ewangelii Jana 8 jest jeszcze więcej, gdy wyszliście z Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Więc tego ja jestem jest sporo w Ewangeliach, warto w te miejsca sięgać i się ubogacać. Prawda? Bóg nas dźwiga poprzez te wątpliwości, kryzysy do pełni wiary.
0: A też Bóg jest takim całkiem fajnym, fantastycznym wręcz reżyserem, i z perspektywy czasu, ja tak mam takie doświadczenie. Aha. Coś, co w danym momencie wydaje się straszne, zrozpaczony jestem, na przykład z perspektywy czasu widzę, że to było potrzebne, zbudowało coś i odważniejszy jestem teraz po latach, tylko że to właśnie Bóg widzi, że to po latach ja będę, a ja dopiero po latach do tego dochodzę.
1: Tak, widzi ciebie w tej sytuacji, kiedy już wygrywasz. No tak nas widzi w ogóle jako szczęśliwe istoty, ale my musimy dorosnąć do tego poprzez relacje z Nim w Chrystusie, to oczywiste. Marcinie, słuchaj, fantastycznie się z tobą rozmawia. Od razu wciągająca rozmowa, myślę, że państwa również, ale chcemy posłuchać utworu i oczywiście zapowiedz go w sposób szczególny i zaproś do głosowania.
0: Nie wątpmy, wierzmy. A jeśli pojawią się wątpliwości, zgłębiajmy. On naprawdę jest. Bóg jest. Jesteś.
1: Tak jest. Jeszcze warto powiedzieć o słowach, bo wspomnijmy, bo oczywiście muzyka twoja, tak? A słowa?
0: Tak. Słowa mój przyjaciel ksiądz Sławomir. Sylwester, przepraszam. Sylwester Gawory.
1: Pozdrawiamy go serdecznie z tego miejsca. Jasne, zrozumiałe. Jak Państwo widzą, nawet zawodowcy mają emocje w takich pięknych chwilach, jak wejście utworu na listę przeboju muzyczne Dary. Marcinie, drogi, bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy. Teraz będziesz śpiewał.
0: Pozdrawiam.
1: My zapraszamy do głosowania. Utwór jest już w zestawieniu do głosowania na stronie muzycznedary.pl. Można głosować. 3 utwory wybierasz Ty, 20 prezentujemy, drogi słuchaczu. Marcinie, pozdrawiamy Cię. Pozdrów.
0: Pozdrawiam gorąco słuchaczy Was.
1: Pozdrów serdecznie cały zespół z autorem słów na czele.
0: Z Dziękuję Bogiem. Bardzo. Pozdrawiam. Z Bogiem.

0: No tak, mamy utwór nowy, Marcin Wargocki z nowością, utwór Jesteś. Na liście 1272. Rzeczywiście, popatrz, słowo kryzys pochodzi z greckiego krisis, co oznacza punkt zwrotny, przełom, moment rozstrzygający lub konieczność wyboru.
1: No
0: to nie tylko jakieś załamanie, ale właśnie trzeba powalczyć, walka.
1: Jakby to jest kwestia rozumienia słowa, jakie pojęcie zawiera dane słowo.
0: Tak, bo przed chwilą o tym deliberowaliśmy z Marcinem Wargockim, jeszcze raz go pozdrawiamy. I autora słów oczywiście.
1: A ja tylko powiem, że to była nowo, a mamy jeszcze dwa utwory, które obroniły miejsce. 7 w dół, 10 w górę, razem 20 utworów.
0: Natomiast... Szybko to policzyłeś.
1: Tak, bo jestem mistrzem w liczenia do 20.
0: Brawo ty.
1: A, widzisz.
0: Spoglądam teraz, Jelinie włączy i po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. No.
1: Mówię to
0: tak z taką pewnością, że po prostu nie wiem.
1: Darku, co mam zrobić? Słuchacze, to ja teraz
0: już zabieram kalkulator ze sobą. Po co mi ten kalkulator?
1: Na 19. Armia. Wiesz, co ta armia zagra i zaśpiewa?
0: Wiem.
1: I po co?
0: Wojna i pokój.
1: I po co?
0: Pokój.
1: Po pokój, dobrze.

0: Armia, sputy, wojna i pokój. Pamiętajmy o modlitwie o pokój. Bardzo to istotne, bardzo ważne. 19 za nami i w nas. Na 18 zaś
1: Electrolux Torpeda.
0: Persona non grata. Ważna sprawa.
1: Jest jeszcze z nami? Cieszę się.

0: Electrolux Torpeda, persona non grata na miejscu 18. Tak, z tej prędkości czasami język w różne miejsca gości.
1: Ja też przysłowia potrafię wymyślać.
2: Proszę, jestem zaskoczony.
0: Z prędkości język w różne miejsca gości.
2: Tak, tak, to jest coś...
0: Takie ludowe przysłowie, listy przebojów, muzyczne dary.
2: Aż się zadziwiłem, Darku.
0: Widzisz,
2: ci,
0: ty masz w oczach kalkulator, a ja mam w języku rymy ludowe.
2: Proszę bardzo. No to w takim razie ja bezrymowo na 17. Basia Pospieszalska, Michał Bąk w utworze...
0: Gwiazdo Morza Głębokiego.

0: Basia Pospieszalska na pięknym wokalu, Michał Bąk znakomicie smyczkiem na kontrabasie, utwór Gwiazdo Morza Głębokiego na 17 w tym tygodniu.
1: Tak, a na 16 rodzinnie, Państwo Kopalowie w utworze To Rodzina.
0: Tak.

0: Julia i Grzegorz Kapalowie w utworze To Rodzina. To miejsce 16, a na 15.
1: No, na 15 artysta, który się uaktywnił, bo widać go z nowymi piosenkami w różnych radiach i w telewizji. Tak, Maciek Balcar.
0: No to się cieszymy, Maćku, pozdrawiamy. Stylu dróg.
1: Stylu dróg, Maćku, i na tyle dróg cię pozdrawiamy.
0: A ja serdecznie pozdrawiam pana Jarosława. Dowiedziałem się, że pan Jarosław, będący w Niemczech już od dłuższego czasu, pracujący tam, słucha listy przeboju muzycznej, dalej suplementu do listy przeboju muzycznej.
1: Miło,
0: panie Jarosławie, pozdrawiamy.
1: Pan został listonoszem listy przeboju muzycznej Dary, czyli powiedział innym, że jest taka lista i że warto jej posłuchać.
0: Oczywiście, ale bardzo się ucieszyliśmy, jak dowiedzieliśmy się o tym, że pan słucha tam w Niemczech listy już od dawna.
1: No to w takim razie dedykujemy panu Maćka Balcara.
0: Tak jest, tyle dróg.

0: I te skrzypeczki też piękne. Maciek Balcar, Stylu Druk, przypomina o tym, że są te zaślepione przez przykazania na nie. Czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie zaznawaj fałszywie, nie pożądaj. Dziękujemy Ci, Maćku, za to przypomnienie tych kwestii Stylu Druk. Maciek Balcar, 15, a na 14.
1: Tutaj będzie częstochowski duet, o czym wielu z Państwa może nie wiedzieć, ale to duet częstochowski, czyli Macio i Muniek.
0: Wolność.

0: Otóż to, wolność polega na tym, że jesteśmy w koincydencji z Bogiem. Prowadzi nas do tego nasza Królowa Maria, Królowa Polski. I to jest nasza wolność, tak naprawdę. Poza Bogiem nie ma wolności. Muniek i Macio, 14, 13 teraz.
1: Niedawna nowość.
0: Marii już tutaj jest.
1: Tak, tak, jakie to miłe słowa. Można by powiedzieć, tak, jakby nawet mówiąc do siebie nawzajem, przytul mnie.
0: Z płyty Droga.

0: Anne-Marie z płyty Droga, przytul mnie z 16 na 13.
1: Tak, a na 12
0: mamy, tak?
1: Na 12 mamy utwór, który obronił swoje miejsce jako pierwszy.
0: No tak. Tym razem to ja spojrzałem wyżej, ale numer.
1: Naprawdę?
0: Tak, to zawsze, znaczy to często ty
1: spoglądasz wyżej, nie? To mnie się często zdarza,
0: tobie
1: bardzo.
0: A teraz ja spojrzałem wyżej, no wiesz co,
1: ale numer. No więc właśnie, no to ja w takim razie...
0: Ale numer, a to jest numer 12 teraz.
1: Będę zaglądał niżej.
0: Tak? A najlepiej spoglądaj w to miejsce, które potrzeba.
1: No ale to właśnie o tym mówię.
0: Tam trzeba spojrzeć. Oaza Chorych i Niepełnosprawnych nas pozdrawia. Pozdrawiamy was przepięknie. Jesteście w Licheniu bardzo dzielni. A Janusz też był w Bochni i miał warsztaty.
1: A to.
0: Pozdrawiamy też genialnych, wspaniałych ludzi tam z Bochni.
1: Organizatorów również.

to nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spokojnie.

0: No to był taki mały konkurs nieprzygotowywany wcześniej, kto jest na 12 miejscu. No dobrze, państwo znacie głos Adama Woronowicza, ale też i Mateusza Pospieszelskiego, to adaptacja psalmów 4 i 1. 12 obronione.
1: Też ten utwór jest długo z nami, gości z nami naprawdę od dawna, czyli podoba się państwu bardzo, więc...
0: Ale wiesz, to są psalmy, to jest genialne rozwiązanie.
1: Jakby kontakt z tym utworem chyba jest bardzo dobry.
0: Świeci.
1: No to w takim razie...
0: Kto wygrywa drugą dziesiątkę, Janusz?
1: A ktoś wygrywa.
0: Tak, ktoś wygrywa.
1: No, wygrywam.
0: Myślałem, o, wiedziałem, że to powiesz. Ale sobie, drodzy państwo, nie ustalaliśmy tego scenariusza. Pomyślałem sobie, że Janusz powie, że to on wygrywa.
1: No wygrywam, no
0: i co,
1: dlatego...
0: Ale co powiesz Maleo, bo ja nie wiem.
1: Maleo zaśpiewa nowy plan, a ja wygrywam, mój drogi,
0: tak?
1: I ty mi musisz dać.
0: Rozumiem, kawę. Ja wiem, o co chodzi. Jestem przygotowany na podobne rozwiązania, nie lękam się.
1: Smaczną, pachnącą.
0: Pozdrawiamy pana Michała, który pozdrawia wszystkich i serdecznie pozdrawiamy panią Annę, która jest zasłuchana w liście przebojów muzycznych Dary. Pozdrawiamy tych, którzy z nami, czyli pani Aleksandra, Armin, Urszula, Dariusz, Anna, Artur. Serdecznie was pozdrawiamy.

0: Ale o nowy plan, o tym nowym planie, który przyniósł na ziemię Jezus Chrystus, że jest możliwe przebaczenie. Gdyby nie Jego obecność, Chrystusa na ziemi, nie dalibyśmy rady z tym przebaczeniem. To On pierwszy nam przebaczył, a my, mając Jego moc, możemy przebaczać sobie i innym. Pierwsze miejsce Maleo z nowym planem, w drugiej dziesiątce przedostajemy się.
1: A my wpływamy głęboko do pierwszej dziesiątki. Aha. Trzy razy zadzwonimy.
0: Zadzwonił Robert Czech, nasz realizator. Genialnie.
1: Można by było zadzwonić na przykład 5 razy.
0: Tak?
1: Ale 3 razy jest dobrze.
0: Wystarczy, nie?
1: Tak, oczywiście.
0: No bo moglibyśmy tak zapętlić ten dzwonek i wtedy...
1: No jakbyśmy zapętlili dzwonek w Darku, to by się muzyczne dary nie skończyły.
0: Okej.
1: Krzysiu Jantkowiak jest na 10. miejscu.
0: Robert mi mówi na słuchawki, żebyśmy mogli zatonąć, bo byśmy za daleko płynęli. Ale nasz okręt nie toni, także spokojnie.
1: No, ale
0: nie
1: słuchaj,
0: przejmuj
1: tak,
0: się, Robert.
1: Troszeczkę
0: nie
1: zatonąć, ja potem wypłynąć.
0: A, rozumiem, łódź podwodna. Bardzo dobre rozwiązanie. Okej.
1: Okay. Zostanie mi muzyka.
0: Tak jest, Krzysztof Jantkowiak.
1: Byłoby powiedzieć, zostanie mi muzyka na Nowolipkach. Świat

0: złote. Krzysztof Antkowiak zadaje pytanie, które właściwie wcześniej napisał i odpowiedział na nie już tak do końca całym sobą. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, świętej pamięci. Zostanie mi muzyka, tytuł płyty, a jednocześnie sformułowanie, które pochodzi od księdza Piotra. Utwór na Nowych Olipkach, 10.
1: Tak, to było 10, a przed nami miejsce 9. I tutaj Piotr Nagiel w piosence Ufam Ci, ale wracając, wiesz, do poprzedniego jakby tematu tego zatonięcia, nie zatonięcia, wypłynięcia. Tak. Rozumiesz, że
0: widzę, że się to wkręciło.
1: To głębokie zaufanie pozwala ci płynąć, wiesz, nie tonąć, tylko płynąć.
0: A jeszcze mam jeszcze głębsze rozwiązanie tej sprawy, ale
1: nie
0: to za chwilę.
1: Dobrze. Czyli jeszcze masz petardę jakąś?
0: Mam.
1: Chcesz mnie wyorbitować w kosmos?
0: Nie teraz, za chwilę, dobra? Dobrze. Słuchamy, Piotr Nagiel, Ufam Ci.

0: Piotr Nagiel, ufam ci, genialnie, z 10 na 9, na 8.
1: Na 8, chłopcy z Placu Broni, mój przyjacielu B, to troszkę jakby temat...
0: No.
1: Tak. Nie chciałbym powiedzieć, poważniejszy czy nie?
0: Refleksyjny.
1: Refleksyjny, taki... No, rozmowa, albo właściwie bardziej... nie wiem, jak to powiedzieć, tak? Darku. No znasz ten tekst, jak byś powiedział?
0: Co bym powiedział o tym tekście?
1: O tym tekście, tak.
0: No to jest tekst, który kierowany jest do przyjaciela, który jest w dwóch wymiarach naraz, bo z jednej strony oczywiście jego piosenki nadal istnieją tu na ziemi.
1: No właśnie.
0: W radiu, na płytach, na nośnikach czas płynie nielinearnie. Czyli od do, tutaj czasu nie ma de facto. A z drugiej strony wiadomo, że świętej pamięci Bogdan Łyszkiewicz jest po tamtej stronie rzeczywistości, więc jest to tajemnicze spotkanie poprzez ten utwór z tą osobą i myślę, że zaproszenie do tego, żeby się za niego pomodlić.
1: O, bardzo dobry pomysł, naprawdę. A ja zapraszam Państwa do posłuchania tego utworu. On jest w internecie. Wystarczy tylko napisać mój przyjacielu B.
0: Śpiewa Janusz Janina Iwański z zespołem Chłopcy z Placu Broni.

0: Jedynie co kochać, to jedyne co warto rzeczywiście to kochać. Rzeczywiście miłość daje wolność, daje życie, a koniec końców miłość, która jest osobowym Bogiem, przeprowadza nas z życia do życia. Chłopcy z Placu Broni, mój przyjaciel B, na 8 w tym tygodniu.
1: Na 7 Gabi Blacha.
0: Z płyty Oka Mgnienia utwór
1: Istota.

0: Gabi Blacha.
1: Pięknie śpiewa Gabi Blacha.
0: Istota.
1: Siódme.
0: Oka mgnienie. Ja tylko szybciutko chciałbym pozdrowić państwa Arminów z Norwegii i podziękować za dobre słowa zdrowotne,
1: witaminowe.
0: Za wskazówki witaminowe. Tak, pozdrawiam was, kochani, serdecznie. Ale ty, Darku, miałeś coś powiedzieć o zanurzeniu, czy o nieutonięciu?
1: Słuchaj, mam genialne rozwiązanie.
0: Czekaj,
1: tego
0: ja może
1: problemu.
0: Zapowiem. Z nami jest Pioszorstkien, 54, yes. Bartolo Longo na miejscu szósty, a teraz głos oddaję...
1: Ale to nie w tym rzecz. Zadałeś mi pytanie, to ci odpowiadam.
0: No
1: Janusz,
0: dobrze,
1: słuchaj,
0: dobrze.
1: Zanurzenie, tak jak w chrzcie, zanurza się człowiek w śmierć Chrystusa, a się wynurzyć do zmartwychwstania. Takie mam rozwiązanie. Proste, ale jednak bardzo skuteczne.
0: Tak, no każde zanurzenie po prostu jest, wiesz, no ma w sobie...
1: To jest dopiero...
0: Nie wiem, co
1: powiedzieć. To jest poważne zanurzenie. Ale sobie doświadczamy tego w chrzcie, doświadczamy tego w czasie spowiedzi i doświadczamy tego w czasie Eucharystii.
0: Doświadczamy tego w ogóle w życiu, wiesz, tylko wystarczy, żebyśmy to
1: zauważali.
0: To
1: zanurzenie jest zupełnie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Nie ma
0: myślę,
1: drugiego takiego.
0: Myślę, że każde zanurzenie, które ratuje nas, jest wyjątkowe.
1: No to nas ratuje naprawdę, z życia do życia. To jest zanurzenie
0: bardzo pięknie
1: w Chrystusie.
0: To w takim razie zostańmy z Pioszorstkiem. Każdy, kto chciał zrozumieć, to zrozumiał.
1: 54 Bartolo Longo.

ja, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który

0: Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią. To jest potęga rzeczywiście. Niedawno dotarło do nas świadectwo, jak Matka Boża potrafi uratować życie na froncie. Mam nadzieję, że i to teraz współczesnym. Mam nadzieję, że uda się może w którymś z najbliższych suplementów Państwu przybliżyć. To świadectwo jest niesamowite. Oczywiście związane z obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Nawiązujemy.
1: Świadectwa to są takie bardzo przejrzyste telegramy, natomiast trzeba uważać, żeby nie próbować w ten sposób załatwiać swoich interesów.
0: No właśnie. Natomiast ksiądz Adam Ulatowski, Herez wyrwany z niewoli, w tym momencie z utworem Jestem pewien, a za chwilę pan dyrektor Maciej Marchewicz, ponieważ jesteśmy w obszarze zbliżającym nas bardzo do uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej, czyli do Bożego Ciała, więc będziemy mieli coś dla Państwa już za moment.

0: jestem pewien.
1: Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie, a ta pewność też jest ulokowana gdzie, panie dyrektorze?
2: Jest Sokółka. Zrobiliśmy zdjęcia z bardzo bliska, z pewnym bardzo znanym fotografem. Powiększyliśmy za chwilę to zdjęcie na dużym ekranie. Ja pokazywałem to w swoim domu osobom, które wtedy u nas przebywały w gościnie. Pisze nawet o tym we wstępie. I znalazł się tam jegomość, który nie podzielał mojego entuzjazmu. Ja pokazywałem, maksymalnie powiększając, zebranym w domu, że widzimy coś przedziwnego, niewytłumaczalnego. Otóż te fragmenty ludzkiego ciała, tego serca w agonii, one przenikają się w niewytłumaczalny sposób z białą hostią i nie widać wyraźnej różnicy przejścia. To nie jest tak nożyczkami zrobione, tylko to się tak przenika, jakby to w niektórych miejscach tworzyło jakąś wspólną strukturę. I tylko jedna osoba z dystansem traktowała to, co opowiadałem, i następnego dnia, ku zdumieniu wszystkich, pojechała razem z nami do kościoła po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat. I cieszę się, że właśnie ten sposób pokazywania cudu przyprowadził tego człowieka trochę bliżej kościoła i bliżej tego, który jest cały czas na ołtarzach świata.

0: No tak, jestem pewien. Nawet pięknie podegrali na koniec gole z Workistra. Się to wszystko ze sobą zgrało. A Robert mówi, że zmiksuje to wszystko w sposób idealny. I udało się, Roberto. Brawo ty. To oczywiście nasz realizator, Robert Czech. Fantastyczny miks. Ksiądz Adam Ulatowski, Herez wyrwany z niewoli. Utwór Jestem pewien. Miejsce piąte. No i oczywiście pan dyrektor Maciej Marchewicz. I cud w Sokółce słyszeliśmy. Jesteśmy w horyzoncie Bożego Ciała. Warto sobie to przyswoić i podać dalej. Podaj dalej, podaj dalej, podaj dalej. Szare złoto teraz.
1: Szare złoto, co jest dla mnie rzeczą oczywistą w tytule, bo tylko jest jeden Jezus Pan, co jest tak oczywiste, że aż możliwe nieskończenie.
0: No tak, ale wiesz, przekazujemy to tym, którzy usłyszą to może po raz pierwszy. Golec Orkiestra gra i śpiewa.

0: Bo tylko jest jeden Jezus Pan, warto sięgnąć po Ewangelię Jana 14 i zobaczyć te miejsca, gdzie Chrystus mówi do nas: nie można przyjść do mojego Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tylko jest jeden Jezus Pan i tylko jest jedna droga powrotu do nieba. Tylko przez Jezusa. Czwarte, szare złoto dla Golec Orchestra w tym tygodniu. A kto otrzymuje brąz, Janusz?
1: A, no najpierw musimy usłyszeć brąz.
0: No to Roberto, czyń swoją powinność. Bardzo prosimy o brąz. Mamy brąz.
1: To ja mogę teraz powiedzieć,
0: że
1: to będzie ABS z piosenką Mamo.
0: Czyli Anti-Babylon System.

0: zabija.
1: Panty Babylon System, mamo, z piątego na trzecie, niesamowite, awansowali na podium. Z brązem w tym tygodniu wraca ABS do domu.
2: A jakbyś chciał się dowiedzieć, srebro, kto jest na drugim miejscu, to musimy usłyszeć srebro.
1: O proszę, jak się ładnie wysrebrzyło.
2: Widziałeś? I to jest utwór Królów Król.
1: Zespołu Porozumienie. A za chwilę będziemy się łączyć ze zwycięzcą.

0: Właściwie moglibyśmy już nic nie robić, ponieważ zwycięzcą jest Królów Król. Ale on, będąc z zespołem Porozumienie, będąc wewnątrz tego utworu, prowadzi nas w stronę przemian. Przemiany są możliwe. Pokazał nam to Chrystus wtedy, kiedy przemieniał się na górze Tabor, kiedy przyjął postać człowieka, inkarnacja, który przemienił wodę wino, wino w krew, a potem poprzez śmierć na krzyżu przemienił śmierć w życie, zmartwychwstając. To jest Królów Król. Ale sięgamy do pierwszego miejsca, zespół AKB, Przemiany, a z nami Tymon Warzecha. Witamy serdecznie.
1: Witam, witam serdecznie.
0: Witamy pięknie, ale masz głos podobny do taty. Nie wiem, czy o tym wiesz.
1: Ja niesamowite. Jestem podobny do taty.
0: Rewelacja. AKB zwycięża. Uwaga, Złoty Gong po raz drugi z rzędu dla AKB. Słuchamy, co ty na to.
1: No, powiem tak, ja jestem zaskoczony z tego względu, że ten utwór, tak jak jest opisany to pod utworem na YouTubie,
0: tak.
1: No, ojciec nigdy nie miał do niego jakiegoś tam dalszych planów na to, a no los tak pokierował, że znalazł się tutaj ten utwór, gdzie się znalazł, czyli po prostu tam, gdzie miał się znaleźć. I co mogę dodać, że no, ten utwór był jednym z kilku, które gdzieś tam od dzieciaka mi się najbardziej podobały w twórczości mojego taty.
2: Lista przebojów Muzyczne Dary to jest takie miejsce, gdzie takie utwory żyją.
0: Dodajmy, Artur Brunon Warzecha to ojciec, Tymon Warzecha to syn i syn będący gościem naszym, jednocześnie triumfatorem 1272 notowania listy przebojów Muzyczne Dary jest autorem teledysku, który zamieściliśmy pod dzisiejszym postem.
2: Można kliknąć.
0: Tak, można kliknąć
2: i zobaczyć.
0: Bardzo ciekawa tu jest informacja. W jednym z wywiadów, w którym brał udział TD, prowadzący DJ Kostek, opowiadał mu o pewnej ekipie, którą w sumie usłyszał jako pierwszą w Polsce. Chłopaki nagrywali rap na kasetach oraz pochodzili ze Świnoujścia. Jednym z tych chłopaków był właśnie mój ojciec. To jest twój wpis pod tym klipem. No to powiedz, bo to rzeczywiście bardzo ciekawa historia.

0: Działo o tym, że mój tata w 1989 roku zapoczątkował rap w Świnoujściu, jak się okazuje, w kraju. No rzeczywiście, ale ten rap go przemienił, bo rzeczywiście klip pokazuje na przykład Matkę Bożą w samochodzie jako statuę i są przemiany. Rewelacja. Powiem ci, że rewelacja. To super zrobione jest.
1: Ja tym teledyskiem ogólnie to był pierwszy raz, jak ja cokolwiek takiego robiłem, mówiąc tu o obrazku, bo no gdzieś tam coś składałem sobie, tak dla siebie, ale to był pierwszy raz, gdzie ja coś robiłem tak faktycznie na poważnie, jak chciałem się tam przyłożyć, jeszcze ze względu, że to było dla mojego ojca, plus taki utwór, no kurczę, który jest ważny i sam chciałem, żeby on go odświeżył po latach, więc postarałem się i na tym teledysku chciałem przekazać jakby to moimi oczami. Także wszystko, co tam się dzieje, to jest...
0: Twoja wizja tej historii.
1: Moja wizja z mojego życia, z mojej autopsji, aczkolwiek sporo rzeczy tam się, jak nie mam, łączy z moim ojcem. No jak to z pokolenia na pokolenie.
0: Ale Pan Bóg dobry, że tak przemienił tatę. Rewelacja, co?
1: Tak,
0: Tymon.
1: Tak, jest diametralna zmiana i o to mi właśnie chodziło na końcówce tego teledysku, gdzie zrobiłem taki manewr, że wszystko jest wstecz. Do samego początku klipu. I właśnie miałem zamiar jakby pokazać tym, że to jest powrót na start, nie? Tak jak Pan Bóg powiedział, no trzeba się narodzić na nowo.
0: Rewelacja. Taki powrót do przeszłości jest możliwy w czasie spowiedzi. Bóg wycofuje nam grzechy z przeszłości i prowadzi nas do nowego życia. Tymon, mówisz co chcesz przez kilkanaście sekund do naszych słuchaczy, kończymy razem listę.
1: Wszystkich słuchaczy zapraszam serdecznie do odsłuchania utworu mojego taty, Artur AKB Przemiany. No i co, zapraszam również do głosowania, aby utwór utrzymywał się jak najdłużej na pierwszym miejscu i aby niósł przesłanie dla innych, bo przemienić się można.
0: Rewelacja, dzięki serdeczne. Janusz Jeńna-Iwański,
2: Dariusz Ciszewski,
0: Robert Czech realizujący i Trufator gość, czyli...
1: Tymon Wazecha. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: No, za tydzień.
0: Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Wzajemnie, z Bogiem.

Są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany.

są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
4: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Thank you.
1: Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak.

dłużej. Najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.